0: Służby otrzymały około 2:30. Wewnątrz samochodu z namiotem dachowym znajdowała się 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 7 i 15 lat. Po przyjeździe na miejsce służb okazało się, że samochód z namiotem dachowym jest całkowicie objęty pożarem. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz wcześniej się ewakuowały. Cała rodzina trafiła do szpitala. Ojciec doznał oparzeń przedramienia i palca, a matka oraz dzieci wyszli ze zdarzenia bez urazów. Ogień uszkodził również zaparkowanego obok kampera, w którym znajdowało się dwoje obywateli Wielkiej Brytanii. Jeden z nich został zabrany do szpitala, również po badaniach opuścił placówkę. 7-letni chłopiec podczas korzystania z jednej z wodnych atrakcji w częstochowskim akwaparku został przyciśnięty do elementu zasysającego wodę. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie, jak relacjonują jego rodzice, pozostało na obserwacji. Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła materiały i będzie analizować zapis monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Dolinie Wszechstawów trwa wielkie święto muzyki alternatywnej, czyli OFF Festival. Do Katowic zjechali fani z całego kraju i zagranicy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Wawrzyniec Sobota.
2: Tutaj jest tyle ludzi, którzy nie są znani za bardzo, że można odkryć tutaj coś, co na pewno możemy polubić.
3: I nawet jeżeli nie muzykę, to tyle jest tutaj super ludzi. Ja już tutaj poznaję każdego po kolei, ja kocham gadać, więc ja już po prostu z każdym się poznaję.
4: Czyli OFF Festival to jest okazja do spotkania, do poznania
3: nowych znajomych, super.
2: Twórców, których będziemy lubić do końca życia może.
0: Dla uczestników wydarzenia uruchomiona została specjalna linia autobusowa oznaczona jako S1, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Przejazdy będą bezpłatne, autobusy będą miały trasę okrężną. Będą obsługiwać m.in. takie przystanki w Katowicach jak Sądowa, Dworzec, Plac Miarki, Jagiellońska, Francuska Sąd, Muchowiec Droga do Lotniska, czy też osiedle Paderewskiego 3 Stawy.
0: Autobusy kursują co około 15 minut, a szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie transportgzm.pl. W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować tego typu zjawisko, trzeba się odpowiednio przygotować i zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i ochronę sprzętu, który może pomóc w podziwianiu tego kosmicznego spektaklu. Obserwowanie zaćmienia gołym okiem jest wyjątkowo kiepskim pomysłem i grozi uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak powiedział popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
6: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę 12 sierpnia między 19:10 a 19:18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Teraz pogoda: w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem w dolinach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
7: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
8: Poczułem głęboką samotność, depresja przyszła, załamanie nerwowe, prawda? Po prostu poczułem, że ja już tego nie chcę robić, czuję się z tym źle i odszedłem.
7: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kolejne zmiany w amerykańskiej armii. Tym razem posadę stracił generał, który odpowiadał za operacje w Europie. W przyszłym tygodniu kierowcy będą mogli się uśmiechnąć. Nadchodzą kolejne obniżki na stacjach paliw. Kraków nie może poradzić sobie z uciążliwą budowlaną samowolą. Miasto zapowiada jednak nowe rozwiązania. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Generał Charles Constanza, który od kwietnia 2024 roku nadzorował operacjami armii USA w Europie.

0: Filipie został odsunięty od dowodzenia 5. Korpusem, poinformował Pentagon. Nie podano jednak przyczyn decyzji, która zapadła na niespełna 2 miesiące przed upływem kontraktu. Pentagon prowadzi od końca lipca reorganizację kadry dowódczej. Szef resortu wojny Pete Hegseth usunął lub odsunął od pełnienia funkcji ponad 20 wysokich rangą oficerów. Generała Constanze zastąpi generał dywizji Thomas Felty, który w październiku ma oficjalnie objąć dowództwo 5. Korpusu. Do tego czasu na czele formacji ma stać generał brygady John B. Mountford. Władze Turcji wprowadziły ograniczenia w ruchu statków handlowych wpływających na Morze Czarne przez cieśninę Dardanele, poinformował Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła. Według informatorów agencji jest to efekt zaostrzenia wzajemnych ataków Rosji i Ukrainy w rejonie Akwenu. Według Bloomberga turecka Dyrekcja Generalna do Spraw Bezpieczeństwa Wybrzeża wstrzymała wydawanie zezwoleń tranzytowych lub opóźniła rozpatrywanie wniosków dla statków płynących do Noworosyjska oraz ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. Nie określono liczby jednostek, które objęto ograniczeniami. Większość ma dotyczyć Noworosyjska, czyli głównego czarnomorskiego portu Rosji, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej i zboża. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł. Benzyny 7,5 zł. Ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze widać już w hurcie.
1: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większej liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Hormuz, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Przez Polskę przeszły burze i ulewy, ale deszczu wciąż jest mało. Susza w wielu miejscach kraju wciąż nie odpuszcza. W bieszczadzkiej gminie Bukowsko przez upały wyschły potoki i rzeki zasilające lokalny wodociąg. Władze wprowadziły ograniczenia w dostawach wody dla 4 miejscowości. To 1/3 powierzchni gminy, mówi wójt Marek Bańkowski.
2: W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
0: Tam, gdzie ujęcia przestały działać, wodę mieszkańcom dowożą strażackie beczkowozy, a dostęp do sieci ograniczono do 2 godzin na dobę.
2: Dostępność wody w wodociągu tym najbardziej problematycznym jest 2 godziny na dobę. Dodatkowo ustawiliśmy beczkę na 2,5 tysiąca litrów z wodą pitną w centrum jak gdyby tego problemu.
0: Gmina apeluje o oszczędzanie wody i liczy na wielogodzinne opady. Tych jednak w prognozach pogody w najbliższym czasie nie widać. Najsłynniejsza samowola budowlana w Krakowie przy ulicy Centralnej nadal stoi, choć prawomocny nakaz jej rozbiórki zapadł już dawno temu. Miasto zapowiada teraz nowe działania, które mają zniechęcić kolejnych najemców i uderzyć w właściciela budynku. Paulina Nawrocka.
3: Choć od wiosny obowiązuje prawomocny nakaz rozbiórki, miasto wciąż nie znalazło wykonawcy, który podjąłby się tego zadania. Teraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego szuka firmy, która przygotuje dokumentację techniczną. Tłumaczy Jan Machowskiej z magistratu.
4: Z tego względu, że ten budynek ma bardzo skomplikowane rozwiązania związane z instalacjami, żeby skutecznie ten budynek rozebrać, to trzeba najpierw poznać, jak struktura instalacji w tym budynku wygląda.
3: Jest też pomysł, by na elewacji pojawił się wielojęzyczny baner ostrzegający, że to samowola budowlana przeznaczona do rozbiórki.
4: Te mieszkania cały czas są na rynku, na tych portalach ogłoszeniowych i cały czas tam nowe osoby się pojawiają, więc chcemy w ten sposób dotrzeć do mieszkańców, żeby się tymi lokalami po prostu nie interesowali.
3: Miasto rozważa też zawiadomienie skarbówki. Chodzi o zyski, jakie właściciel wciąż czerpie z wynajmu nielegalnego budynku. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
0: Informacje TOK FM wracają za godzinę. Synoptycy nie spodziewają się większych zmian w pogodzie. To będzie kolejny słoneczny i ciepły dzień. Miejscami można powiedzieć, że nawet upalny. Na zachodzie termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie z kolei na Suwalszczyźnie. 23 na plusie.
5: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.

Siedzę sobie w narogawej i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. O, a jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta, że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Minęła 21. Chwilę grozy przeżyła rodzina wypoczywająca na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. A na koniec powiemy, jak bezpiecznie obserwować zaćmienie słońca, do którego dojdzie w najbliższą środę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rodzina, która została poszkodowana w nocnym pożarze samochodu z namiotem dachowym na kempingu w Parku Śląskim, opuściła szpital. Taką informację przekazała podkomisarz Magdalena Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Zgłoszenie dotyczące pożaru służby otrzymały około 2:30. Wewnątrz samochodu z namiotem dachowym znajdowała się 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 7 i 15 lat. Po przyjeździe na miejsce służby pokazało się, że samochód z namiotem dachowym jest całkowicie objęty pożarem. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz wcześniej się ewakuowały. Cała rodzina trafiła do szpitala. Ojciec doznał oparzeń przedramienia i palca, a matka oraz dzieci wyszli ze zdarzenia bez urazów. Ogień uszkodził również zaparkowanego obok kampera, w którym znajdowało się dwoje obywateli Wielkiej Brytanii. Jeden z nich został zabrany do szpitala, również po badaniach opuścił placówkę. 7-letni chłopiec podczas korzystania z jednej z wodnych atrakcji w częstochowskim akwaparku został przyciśnięty do elementu zasysającego wodę. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie, jak relacjonują jego rodzice, pozostało na obserwacji. Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła materiały i będzie analizować zapis monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. Do Katowic zjechali fani z całego kraju i zagranicy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Wawrzyniec Sobota.
2: Tutaj jest tyle ludzi, którzy nie są znani za bardzo, że można odkryć tutaj coś, co na pewno możemy polubić.
3: I nawet jeżeli nie muzykę, to tyle jest tutaj super ludzi. Ja już tutaj poznaję każdego po kolei. Ja kocham gadać, więc ja już po prostu z każdym się poznaję.
4: Czyli OFF Festival to jest okazja do spotkania, do poznania
3: nowych znajomych, super!
2: Twórców, których będziemy lubić do końca życia może.
0: Dla uczestników wydarzenia uruchomiona została specjalna linia autobusowa oznaczona jako S1, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Przejazdy będą bezpłatne, autobusy będą miały trasę okrężną. Będą obsługiwać m.in. takie przystanki w Katowicach jak Sądowa, Dworzec, Plac Miarki, Jagiellońska, Francuska Sąd, Muchowiec Droga do Lotniska, czy też osiedle Paderewskiego Trzy Stawy.
0: Autobusy kursują co około 15 minut, a szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie transportgzm.pl. W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować tego typu zjawisko, trzeba się odpowiednio przygotować i zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i ochronę sprzętu, który może pomóc w podziwianiu tego kosmicznego spektaklu. Obserwowanie zaćmienia gołym okiem jest wyjątkowo kiepskim pomysłem i grozi uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak powiedział popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
6: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
0: Zaćmienie słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się w środę 12 sierpnia między 19:10 a 19:18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem w dolinach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
7: Tajemnice kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
8: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
7: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcast.

0: Podcast. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poznaliśmy wyniki audytów w warszawskich szpitalach. Gdzie było najgorzej? Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje. Ustawa Grahama została przyjęta. Część wakacji jeszcze przed nami. Jak przygotować się do podróży z małym dzieckiem? O tym na koniec. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stołeczny Ratusz opublikował wyniki audytów miejskich szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w Szpitalu Południowym, w którym pracował lekarz milioner Dawid Kancprzyk. Uchybienia i błędy audytorzy wskazali we wszystkich medycznych placówkach w mieście. Audyty przejrzał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
3: Skala zaniedbań szokuje nawet przedstawicieli rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.
4: Nie najbardziej chyba zaskoczyły godziny.
3: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
4: Niektórzy z pracowników wykonywali swoje czynności jednocześnie, czyli równolegle wykonując dwie lub trzy umowy.
3: Brak ewidencji czasu pracy, spędzanie na dyżurach nawet po 300 godzin, czy miesięczne zarobki sięgające u rekordzistów grubo ponad 700 tysięcy złotych. To tylko kilka wniosków, ale audyt to też zalecenia. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w Szpitalu Południowym część z nich właśnie jest wprowadzana.
5: Nowy zarząd szpitala już działa, już wprowadził dodatkowy zespół dyżurny, nowy sposób zatwierdzania czasu pracy i przebudowane konkursy.
3: Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich medycznych placówek w mieście ratusz chce wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: Chłopcy w wieku 9 i 11 lat zostali wyciągnięci ze zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Szybka reakcja przechodniów i służb ratunkowych pozwoliła przywrócić im czynności życiowe. Do wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej. Policjanci ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. Senat USA przyjął ustawę Grahama, nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. To, jak pisze Washington Post, długo wyczekiwane zwycięstwo zwolenników wsparcia dla Ukrainy w Kongresie. Na czym polega dokładnie ta ustawa? To już pytanie do Marcina Starca, który zajął się tym tematem.
6: Dokument, nad którym pracowano półtora roku, pozwala prezydentowi USA nałożyć nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Ustawa uderza też bezpośrednio w Władimira Putina i jego otoczenie oraz rosyjski sektor finansowy, co chwali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A teraz, gdy Putin stawia swoją ostatnią kartę na przedłużanie wojny za pomocą pocisków balistycznych, niezwykle ważne są wszelkie sygnały poparcia dla ochrony życia i jak najszybszego zakończenia wojny. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów, która wraca z wakacji 31 sierpnia, ale na końcu potrzebny będzie jeszcze podpis Donalda Trumpa. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu oświadczyło, że rozmowy z Iranem na temat przyszłego zarządzania cieśniną Ormus przebiegają pozytywnie. Resort ostrzegł jednak przed atakami na statki na tym strategicznym szlaku wodnym kontrolowanym przez Teheran. Wezwał jednocześnie wszystkie strony do unikania działań, które mogłyby podważyć rozmowy i dotychczasowe postępy. Wczoraj na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody – 102 cm. Niewykluczone, że pod koniec sierpnia i na początku września zanotujemy kolejne rekordy, poinformował hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Wczoraj pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który wynosił 104 cm. Przed nami jeszcze 3 tygodnie wakacji. Część z nas może wybierać się na urlop z niemowlakiem. Jeśli wyjeżdżamy samochodem, lekarze przypominają, jak przygotować się do takiej podróży. Pamiętajmy, że niemowlę jest wrażliwe na wszystko, mówi lekarz internista Katarzyna Bukol-Krawczyk.
7: Musi być odpowiednio ubrany, bo on jest bardzo wrażliwy zarówno na temperaturę wysoką, w związku z powyższym może się przegrzać, ale też jest bardzo wrażliwy na to, jak za bardzo schłodzimy w samochodzie. będziemy mieli nawiew z klimatyzacji. Musimy tam w tym miejscu zobaczyć, czy nie wieje z klimatyzacji, czy nie świeci bezpośrednio na dziecko słońce.
2: Dziecko przewozimy również w specjalnym foteliku.
7: Tak, dziecko ma już 8 miesięcy.

0: 9, no to już nie jest mu tak do końca w tym takim łóżeczku bardzo wygodnie. W związku z powyższym 2 godziny powinniśmy zrobić przerwę, żeby dzieciaczka stamtąd wyjąć, żeby mógł rozprostować ręce, nogi.
1: Dlatego trzeba uwzględnić w planie podróży, że przejazd do miejsca wypoczynku może być dłuższy niż gdybyśmy jechali sami. Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień. Niedziela w większości kraju zapowiada się niemal bezchmurna. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 31 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie 23 stopnie Celsjusza.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

lecie w Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

0: Minęła 21. Chwilę grozy przeżyła rodzina wypoczywająca na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. A na koniec powiemy, jak bezpiecznie obserwować zaćmienie słońca, do którego dojdzie w najbliższą środę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rodzina, która została poszkodowana w nocnym pożarze samochodu z namiotem dachowym na kempingu w Parku Śląskim, opuściła szpital. Taką informację przekazała podkomisarz Magdalena Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Zgłoszenie dotyczące pożaru służby otrzymały około

0: Po 2:30 wewnątrz samochodu z namiotem dachowym znajdowała się 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 7 i 15 lat. Po przyjeździe na miejsce służb okazało się, że samochód z namiotem dachowym jest całkowicie objęty pożarem. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz wcześniej się ewakuowały. Cała rodzina trafiła do szpitala. Ojciec doznał oparzeń przedramienia i palca, a matka oraz dzieci wyszli ze zdarzenia bez urazów. Ogień uszkodził również zaparkowanego obok kampera, w którym znajdowało się dwoje obywateli Wielkiej Brytanii. Jeden z nich został zabrany do szpitala, również po badaniach opuścił placówkę. 7-letni chłopiec podczas korzystania z jednej z wodnych atrakcji w częstochowskim akwaparku został przyciśnięty do elementu zasysającego wodę. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie, jak relacjonują jego rodzice, pozostało na obserwacji. Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła materiały i będzie analizować zapis monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Dolinie Trzechstawów trwa wielkie święto muzyki alternatywnej, czyli OFF Festival. Do Katowic zjechali fani z całego kraju i zagranicy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Wawrzyniec Sobota.
2: Tutaj jest tyle ludzi, którzy nie są znani za bardzo, że można odkryć tutaj coś, co na pewno możemy polubić.
3: I nawet jeżeli nie muzykę, to tyle jest tutaj super ludzi. Ja już tutaj poznaję każdego po kolei. Ja kocham gadać, więc ja już po prostu z każdym się poznaję.
4: Czyli OFF Festival to jest okazja do spotkania, do poznania
3: nowych znajomych, super.
2: Twórców, których będziemy lubić do końca życia może.
0: Dla uczestników wydarzenia uruchomiona została specjalna linia autobusowa oznaczona jako S1, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Przejazdy będą bezpłatne, autobusy będą miały trasę okrężną. Będą obsługiwać m.in. takie przystanki w Katowicach jak Sądowa, Dworzec, Plac Miarki, Jagiellońska, Francuska Sąd, Muchowiec Droga do Lotniska, czy też osiedle Paderewskiego Trzystawy.
0: Autobusy kursują co około 15 minut, a szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie transportgzm.pl. W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować tego typu zjawisko, trzeba się odpowiednio przygotować i zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i ochronę sprzętu, który może pomóc w podziwianiu tego kosmicznego spektaklu. Obserwowanie zaćmienia gołym okiem jest wyjątkowo kiepskim pomysłem i grozi uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak powiedział popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
6: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne, dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
0: Zaćmienie słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się w środę 12 sierpnia między 19:10 a 19:18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem w dolinach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
7: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
8: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było i już wiedziałem, że już chcę odejść.
7: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Poznaliśmy wyniki audytów w warszawskich szpitalach. Gdzie było najgorzej? Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje. Ustawa Grahama została przyjęta. Część wakacji jeszcze przed nami. Jak przygotować się do podróży z małym dzieckiem? O tym na koniec. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stołeczny Ratusz opublikował wyniki audytów miejskich szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w szpitalu południowym, w którym pracował lekarz milionów.

0: Joner Dawid Kancprzyk. Uchybienia i błędy audytorzy wskazali we wszystkich medycznych placówkach w mieście. Audyty przejrzał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
1: Skala zaniedbań szokuje nawet przedstawicieli rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie najbardziej chyba zaskoczyły godziny.
1: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2: Niektórzy z pracowników wykonywali swoje czynności jednocześnie, czyli równolegle, wykonując dwie lub trzy umowy.
1: Brak ewidencji czasu pracy, spędzanie na dyżurach nawet po 300 godzin, czy miesięczne zarobki sięgające u rekordzistów grubo ponad 700 tysięcy złotych. To tylko kilka wniosków, ale audyt to też zalecenia. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w Szpitalu Południowym część z nich właśnie jest wprowadzana.
3: Nowy zarząd szpitala już działa, już wprowadził dodatkowy zespół dyżurny, nowy sposób zatwierdzania czasu pracy i przebudowane konkursy.
1: Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich medycznych placówek w mieście ratusz chce wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Chłopcy w wieku 9 i 11 lat zostali wyciągnięci ze zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Szybka reakcja przechodniów i służb ratunkowych pozwoliła przywrócić im czynności życiowe. Do wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej. Policjanci ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. Senat USA przyjął ustawę Grahama, nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. To, jak pisze Washington Post, długo wyczekiwane zwycięstwo zwolenników wsparcia dla Ukrainy w Kongresie. Na czym polega dokładnie ta ustawa? To już pytanie do Marcina Starca, który zajął się tym tematem.
4: Dokument, nad którym pracowano półtora roku, pozwala prezydentowi USA nałożyć nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Ustawa uderza też bezpośrednio w Władimira Putina i jego otoczenie oraz rosyjski sektor finansowy, co chwali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Teraz, gdy Putin stawia swoją ostatnią kartę na przedłużanie wojny za pomocą pocisków balistycznych, niezwykle ważne są wszelkie sygnały poparcia dla ochrony życia i jak najszybszego zakończenia wojny. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów, która wraca z wakacji 31 sierpnia, ale na końcu potrzebny będzie jeszcze podpis Donalda Trumpa. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu oświadczyło, że rozmowy z Iranem na temat przyszłego zarządzania cieśniną Ormus przebiegają pozytywnie. Resort ostrzegł jednak przed atakami na statki na tym strategicznym szlaku wodnym kontrolowanym przez Teheran. Wezwał jednocześnie wszystkie strony do unikania działań, które mogłyby podważyć rozmowy i dotychczasowe postępy. Wczoraj na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody, 102 cm. Niewykluczone, że pod koniec sierpnia i na początku września zanotujemy kolejne rekordy, poinformował hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Wczoraj pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który wynosił 104 cm. Przed nami jeszcze 3 tygodnie wakacji. Część z nas może wybierać się na urlop z niemowlakiem. Jeśli wyjeżdżamy samochodem, lekarze przypominają, jak przygotować się do takiej podróży. Pamiętajmy, że niemowlę jest wrażliwe na wszystko, mówi lekarz internista Katarzyna Pukol-Krawczyk.
5: Musi być odpowiednio ubrany, bo on jest bardzo wrażliwy zarówno na temperaturę wysoką, w związku z powyższym może się przegrzać, ale też jest bardzo wrażliwy na to, jak za bardzo schłodzimy w samochodzie i będziemy mieli nawiew z klimatyzacji. Musimy tam w tym miejscu zobaczyć, czy nie wieje z klimatyzacji, czy nie świeci bezpośrednio na dziecko słońce.
0: Dziecko przewozimy również w specjalnym foteliku.
5: Jak dziecko ma już 8 miesięcy, 9, no to już nie jest mu tak do końca w tym takim łóżeczku bardzo wygodnie. W związku z powyższym 2 godziny powinniśmy zrobić przerwę, żeby dzieciaczka stamtąd wyjąć, żeby mógł rozprostować ręce, nogi.
0: Dlatego trzeba uwzględnić w planie podróży, że przejazd do miejsca wypoczynku może być dłuższy niż gdybyśmy jechali sami. Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień. Niedziela w większości kraju zapowiada się niemal bezchmurna. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 31 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, 23 stopnie Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

nie zranił mnie jak ty. Tyle wspomnień, tyle chwil, gardło w sercu staje mi. Stuknęłyby nam dzisiaj 4 dni.

0: Minęła 21. Chwilę grozy przeżyła rodzina wypoczywająca na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. A na koniec powiemy, jak bezpiecznie obserwować zaćmienie słońca, do którego dojdzie w najbliższą środę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rodzina, która została poszkodowana w nocnym pożarze samochodu z namiotem dachowym na kempingu w Parku Śląskim, opuściła szpital. Taką informację przekazała podkomisarz Magdalena Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Zgłoszenie dotyczące pożaru służby otrzymały około 2:30. Wewnątrz samochodu z namiotem dachowym znajdowała się 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 7 i 15 lat. Po przyjeździe na miejsce służb okazało się, że samochód z namiotem dachowym jest całkowicie objęty pożarem. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz wcześniej się ewakuowały. Cała rodzina trafiła do szpitala. Ojciec doznał oparzeń przedramienia i palca, a matka oraz dzieci wyszli ze zdarzenia bez urazów. Ogień uszkodził również zaparkowanego obok kampera, w którym znajdowało się dwoje obywateli Wielkiej Brytanii. Jeden z nich został zabrany do szpitala, również po badaniach opuścił placówkę. 7-letni chłopiec podczas korzystania z jednej z wodnych atrakcji w częstochowskim akwaparku został przyciśnięty do elementu zasysającego wodę. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie, jak relacjonują jego rodzice, pozostało na obserwacji. Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła materiały i będzie analizować zapis monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. Do Katowic zjechali fani z całego kraju i zagranicy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Wawrzyniec Sobota.
2: Tutaj jest tyle ludzi, którzy nie są znani za bardzo, że można odkryć tutaj coś, co na pewno możemy polubić.
3: I nawet jeżeli nie muzykę, to tyle jest tutaj super ludzi. Ja już tutaj poznaję każdego po kolei. Ja kocham gadać, więc ja już po prostu z każdym się poznaję.
4: Czyli OFF Festival to jest okazja do spotkania,
3: tak,
4: do poznania
3: nowych znajomych, super.
2: Twórców, których będziemy lubić do końca życia może.
0: Dla uczestników wydarzenia uruchomiona została specjalna linia autobusowa oznaczona jako S1, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Przejazdy będą bezpłatne, autobusy będą miały trasę okrężną. Będą obsługiwać m.in. takie przystanki w Katowicach jak Sądowa, Dworzec, Plac Miarki, Jagiellońska, Francuska Sąd, Muchowiec Droga do Lotniska, czy też osiedle Paderewskiego Trzy Stawy.
0: Autobusy kursują co około 15 minut, a szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie transportgzm.pl. W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować tego typu zjawisko, trzeba się odpowiednio przygotować i zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i ochronę sprzętu, który może pomóc w podziwianiu tego kosmicznego spektaklu. Obserwowanie zaćmienia gołym okiem jest wyjątkowo kiepskim pomysłem i grozi uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak powiedział popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
6: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
0: Zaćmienie słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się w środę 12 sierpnia między 19:10 a 19:18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 20.

0: 19. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem w dolinach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
1: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze z świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
2: Pewnie. Pomyślmy.
1: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12:00. W aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak...
2: Prosimy o listy.
1: W komentarzach.
3: Gołębiem.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęły 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier Donald Tusk. We wtorek ma odbyć się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów w sprawie Ceuty i trwającego tam kryzysu migracyjnego. W informacjach również o rozszerzonym o kolejne specjalizacje systemie centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. Syreny alarmowe zawyły w całej Polsce. W ten sposób co roku oddajemy hołd powstańcom warszawskim, którzy 82 lata temu bohatersko bronili stolicy. Do ich zaangażowania i walki nawiązał premier Donald Tusk, odnosząc się też do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny.
6: Powstańcy szli do walki śpiewając "Jeszcze Polska nie zginęła" i tak się stało. Dziś najsilniejsza w historii jest wzorem dla całej Europy. W godzinę W przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom.
5: Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier. Nowa wystawa o Powstaniu Warszawskim Spragnienie Wolności to opowieść samych powstańców. Jak mówi kuratorka ekspozycji Agnieszka Mitkowska, najważniejsze było oddanie głosu bohaterom.
7: Wystawa Powstanie Warszawskie 1944 Spragnienie Wolności to opowieść powstańców o tych sierpniowych dniach. Na tej wystawie nie znajdziecie Państwo tekstów, które są tekstami narracyjnymi. To tylko i wyłącznie swoją historię opowiadają powstańcy.
5: Swoją historią dzielą się Maria Kowalska, pseudonim Myszka, Wanda Traczyk-Stawska czy Jerzy Substyk. Wystawę można oglądać przy ulicy Długiej 22 w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny. Prokuratura w Lublinie bada wszelkie okoliczności wybuchu rosyjskiej rakiety, do którego doszło w czwartek nad ranem na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy, mimo zagrożenia z powietrza, nie dostali wtedy SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiele osób było więc zdezorientowanych. Tylko nieliczni, zgodnie z procedurami, zeszli do garaży podziemnych. Dyskutowano o tym w programie Wybory w toku.
8: To jest tak, że to jest nowa rzeczywistość, w której musimy się zacząć odnajdywać. To znaczy taka, w której to zagrożenie się staje coraz bardziej realne i musimy w Polsce zmienić podejście do wielu rzeczy po to, żeby się dostosować do nadchodzących wyzwań w obszarze bezpieczeństwa.
9: Bo jeżeli chodzi o procedury, to przede wszystkim służby zadziałały, ale pytanie, czy wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, czy też same procedury należy w jakiś sposób zmienić, to jest pytanie o wyciągnięcie wniosków w tej sytuacji.
10: Są pomysły na bardzo dobre narzędzia, czyli rozwój aplikacji mObywatel w tym zakresie. Rozwój także tych informacji, żeby one się pojawiały na telefonach.
11: Myślę, że polskie państwo będzie testowane jeszcze nieraz, obawiam się, w taki właśnie sposób, dlatego że w ten sposób Rosjanie idealnie pokazują bezradność państwa, ja uważam. I to jest niestety jeden z tych przykładów. Kolejny, nie pierwszy i chciałbym mieć nadzieję, że ostatni, ale obawiam się, że tak nie będzie.
5: Mówili posłowie Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, Karolina Zioło-Pużuk z Nowej Lewicy i Wojciech Machulski z Konfederacji. W czwartek, przypomnę, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt latający. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Dziś wiemy, że była to rosyjska rakieta, spadła na Lubelszczyźnie, tworząc ogromny lej o średnicy ponad 10 metrów i głębokości 5 metrów. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, poinformowała, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował premier Hiszpanii Pedro Sanchez. W ostatnich dniach do Ceuty hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że walka z nielegalną migracją wymaga solidarności i wspólnej europejskiej odpowiedzi. Zaznaczyła też, że z obecnego

0: Do kryzysu należy wyciągać wnioski, aby zwiększyć odporność Unii Europejskiej na podobne sytuacje w przyszłości. System centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. E-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online, upraszczając proces zapisów i dając wgląd w wolne terminy w skali całego kraju. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
1: Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: Do tego jeszcze hepatologia, pulmonologia i choroby zakaźne. W sumie 8 nowych specjalizacji. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online, mówi Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ.
3: Możemy to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub te osoby, które nie posiadają, mogą to zrobić za pośrednictwem telefonu i placówki.
1: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
0: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. A teraz w Tok FM jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: mozolowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witalii Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów.

jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Minęła 21. Chwilę grozy przeżyła rodzina wypoczywająca na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. A na koniec powiemy, jak bezpiecznie obserwować zaćmienie słońca, do którego dojdzie w najbliższą środę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rodzina, która została poszkodowana w nocnym pożarze samochodu z namiotem dachowym na kempingu w Parku Śląskim, opuściła szpital. Taką informację przekazała podkomisarz Magdalena Jurkowska.

0: Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Zgłoszenie dotyczące pożaru służby otrzymały około 2:30. Wewnątrz samochodu z namiotem dachowym znajdowała się 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 7 i 15 lat. Po przyjeździe na miejsce służb okazało się, że samochód z namiotem dachowym jest całkowicie objęty pożarem. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz wcześniej się ewakuowały. Cała rodzina trafiła do szpitala. Ojciec doznał oparzeń przedramienia i palca, a matka oraz dzieci wyszli ze zdarzenia bez urazów. Ogień uszkodził również zaparkowanego obok kampera, w którym znajdowało się dwoje obywateli Wielkiej Brytanii. Jeden z nich został zabrany do szpitala, również po badaniach opuścił placówkę. 7-letni chłopiec podczas korzystania z jednej z wodnych atrakcji w częstochowskim akwaparku został przyciśnięty do elementu zasysającego wodę. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie, jak relacjonują jego rodzice, pozostało na obserwacji. Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła materiały i będzie analizować zapis monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Dolinie Wszechstawów trwa wielkie święto muzyki alternatywnej, czyli OFF Festival. Do Katowic zjechali fani z całego kraju i zagranicy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Wawrzyniec Sobota.
2: Tutaj jest tyle ludzi, którzy nie są znani za bardzo, że można odkryć tutaj coś, co na pewno możemy polubić.
3: I nawet jeżeli nie muzykę, to tyle jest tutaj super ludzi. Ja już tutaj poznaję każdego po kolei. Ja kocham gadać, więc ja już po prostu z każdym się poznaję.
4: Czyli OFF Festival to jest okazja do spotkania,
3: tak,
4: do poznania
3: nowych znajomych, super.
2: Twórców, których będziemy lubić do końca życia może.
0: Dla uczestników wydarzenia uruchomiona została specjalna linia autobusowa oznaczona jako S1, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Przejazdy będą bezpłatne, autobusy będą miały trasę okrężną. Będą obsługiwać m.in. takie przystanki w Katowicach jak Sądowa, Dworzec, Plac Miarki, Jagiellońska, Francuska Sąd, Muchowiec Droga do Lotniska, czy też osiedle Paderewskiego 300.
0: Autobusy kursują co około 15 minut, a szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie transportgzm.pl. W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować tego typu zjawisko, trzeba się odpowiednio przygotować i zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i ochronę sprzętu, który może pomóc w podziwianiu tego kosmicznego spektaklu. Obserwowanie zaćmienia gołym okiem jest wyjątkowo kiepskim pomysłem i grozi uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak powiedział popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
6: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
0: Zaćmienie słońca w Polsce, w zależności od miejsca obserwacji, rozpocznie się w środę 12 sierpnia między 19:10 a 19:18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem w dolinach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
7: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
8: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie mnie jednego szlak trafić musiał. No.
7: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Poznaliśmy wyniki audytu w warszawskich szpitalach. Gdzie było najgorzej? Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje. Ustawa Grahama została przyjęta. Część wakacji jeszcze przed nami. Jak przygotować się do podróży z małym dzieckiem? O tym na koniec. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Stołeczny Ratusz opublikował wyniki audytów miejskich

0: szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w szpitalu południowym, w którym pracował lekarz milioner Dawid Kancprzyk. Uchybienia i błędy audytorzy wskazali we wszystkich medycznych placówkach w mieście. Audyty przejrzał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
1: Skala zaniedbań szokuje nawet przedstawicieli rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie najbardziej chyba zaskoczyły godziny.
1: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2: Niektórzy z pracowników wykonywali swoje czynności jednocześnie, czyli równolegle, wykonując dwie lub trzy umowy.
1: Brak ewidencji czasu pracy, spędzanie na dyżurach nawet po 300 godzin, czy miesięczne zarobki sięgające u rekordzistów grubo ponad 700 tysięcy złotych. To tylko kilka wniosków, ale audyt to też zalecenia. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w szpitalu południowym część z nich właśnie jest wprowadzana.
3: Nowy zarząd szpitala już działa, już wprowadził dodatkowy zespół dyżurny, nowy sposób zatwierdzania czasu pracy i przebudowane konkursy.
1: Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich medycznych placówek w mieście ratusz chce wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Chłopcy w wieku 9 i 11 lat zostali wyciągnięci ze zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Szybka reakcja przechodniów i służb ratunkowych pozwoliła przywrócić im czynności życiowe. Do wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej. Policjanci ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. Senat USA przyjął ustawę Grahama, nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. To, jak pisze Washington Post, długo wyczekiwane zwycięstwo zwolenników wsparcia dla Ukrainy w Kongresie. Na czym polega dokładnie ta ustawa? To już pytanie do Marcina Starca, który zajął się tym tematem.
4: Dokument, nad którym pracowano półtora roku, pozwala prezydentowi USA nałożyć nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Ustawa uderza też bezpośrednio w Władimira Putina i jego otoczenie oraz rosyjski sektor finansowy, co chwali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. A teraz, gdy Putin stawia swoją ostatnią kartę na przedłużanie wojny za pomocą pocisków balistycznych, niezwykle ważne są wszelkie sygnały poparcia dla ochrony życia i jak najszybszego zakończenia wojny. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów, która wraca z wakacji 31 sierpnia, ale na końcu potrzebny będzie jeszcze podpis Donalda Trumpa. Marcin Starzec, TOK FM.
0: Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu oświadczyło, że rozmowy z Iranem na temat przyszłego zarządzania cieśniną Ormus przebiegają pozytywnie. Resort ostrzegł jednak przed atakami na statki na tym strategicznym szlaku wodnym kontrolowanym przez Teheran. Wezwał jednocześnie wszystkie strony do unikania działań, które mogłyby podważyć rozmowy i dotychczasowe postępy. Wczoraj na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody – 102 cm. Niewykluczone, że pod koniec sierpnia i na początku września zanotujemy kolejne rekordy, poinformował hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Wczoraj pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który wynosił 104 cm. Przed nami jeszcze 3 tygodnie wakacji. Część z nas może wybierać się na urlop z niemowlakiem. Jeśli wyjeżdżamy samochodem, lekarze przypominają, jak przygotować się do takiej podróży. Pamiętajmy, że niemowlę jest wrażliwe na wszystko, mówi lekarz internista Katarzyna Bukol-Krawczyk.
5: Musi być odpowiednio ubrany, bo on jest bardzo wrażliwy zarówno na temperaturę wysoką, w związku z powyższym może się przegrzać, ale też jest bardzo wrażliwy na to, jak za bardzo schłodzimy w samochodzie i będziemy mieli nawiew z klimatyzacji. Musimy tam w tym miejscu zobaczyć, czy nie wieje z klimatyzacji, czy nie świeci bezpośrednio na dziecko słońce.
0: Dziecko przewozimy również w specjalnym foteliku.
5: Jak dziecko ma już 8 miesięcy, 9, no to już nie jest mu tak do końca w tym takim łóżeczku bardzo wygodnie. W związku z powyższym 2 godziny powinniśmy zrobić przerwę, żeby dzieciaczka stamtąd wyjąć, żeby mógł rozprostować ręce, nogi.
0: Dlatego trzeba uwzględnić w planie podróży, że przejazd do miejsca wypoczynku może być dłuższy niż gdybyśmy jechali sami. Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień. Niedziela w większości kraju zapowiada się niemal bezchmurna. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 31 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, 23 stopnie Celsjusza.
6: TOK FM.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

0: ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.

0: Minęła 21. Chwilę grozy przeżyła rodzina wypoczywająca na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. A na koniec powiemy, jak bezpiecznie obserwować zaćmienie słońca, do którego dojdzie w najbliższą środę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rodzina, która została poszkodowana w nocnym pożarze samochodu z namiotem dachowym na kempingu w Parku Śląskim, opuściła szpital. Taką informację przekazała podkomisarz Magdalena Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Zgłoszenie dotyczące pożaru służby otrzymały około 2:30. Wewnątrz samochodu z namiotem dachowym znajdowała się 4-osobowa rodzina z Białegostoku. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 7 i 15 lat. Po przyjeździe na miejsce służb okazało się, że samochód z namiotem dachowym jest całkowicie objęty pożarem. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz wcześniej się ewakuowały. Cała rodzina trafiła do szpitala. Ojciec doznał oparzeń przedramienia i palca, a matka oraz dzieci wyszli ze zdarzenia bez urazów. Ogień uszkodził również zaparkowanego obok kampera, w którym znajdowało się dwoje obywateli Wielkiej Brytanii. Jeden z nich został zabrany do szpitala, również po badaniach opuścił placówkę. 7-letni chłopiec podczas korzystania z jednej z wodnych atrakcji w częstochowskim akwaparku został przyciśnięty do elementu zasysającego wodę. Dziecko trafiło do szpitala, gdzie, jak relacjonują jego rodzice, pozostało na obserwacji. Sprawą zajmuje się policja, która zabezpieczyła materiały i będzie analizować zapis monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Dolinie Trzech Stawów trwa Wielkie Święto Muzyki Alternatywnej, czyli OFF Festival. Do Katowic zjechali fani z całego kraju i zagranicy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Wawrzyniec Sobota.
2: Tutaj jest tyle ludzi, którzy nie są znani za bardzo, że można odkryć tutaj coś, co na pewno możemy polubić.
3: I nawet jeżeli nie muzykę, to tyle jest tutaj super ludzi. Ja już tutaj poznaję każdego po kolei. Ja kocham gadać, więc ja już po prostu z każdym się poznaję.
4: Czyli OFF Festival to jest okazja do spotkania, tak, do poznania
3: nowych znajomych, super.
2: Twórców, których będziemy lubić do końca życia może.
0: Dla uczestników wydarzenia uruchomiona została specjalna linia autobusowa oznaczona jako S1, informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
5: Przejazdy będą bezpłatne, autobusy będą miały trasę okrężną. Będą obsługiwać m.in. takie przystanki w Katowicach jak Sądowa, Dworzec, Plac Miarki, Jagiellońska, Francuska Sąd, Muchowiec Droga do Lotniska, czy też osiedle Paderewskiego Trzy Stawy.
0: Autobusy kursują co około 15 minut, a szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie transportgzm.pl. W najbliższą środę, 12 sierpnia, czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca, w trakcie którego w Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować tego typu zjawisko, trzeba się odpowiednio przygotować i zadbać zarówno o własne bezpieczeństwo, jak i ochronę sprzętu, który może pomóc w podziwianiu tego kosmicznego spektaklu. Obserwowanie zaćmienia gołym okiem jest wyjątkowo kiepskim pomysłem i grozi uszkodzeniem lub nawet utratą wzroku. Jak powiedział popularyzator astronomii Karol Wójcicki, aby robić to bezpiecznie, nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne.
6: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć

0: tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
1: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę 12 sierpnia między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Teraz pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, nad ranem w dolinach lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
2: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
1: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poznaliśmy wyniki audytów w warszawskich szpitalach. Gdzie było najgorzej? Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje. Ustawa Grahama została przyjęta. Część wakacji jeszcze przed nami. Jak przygotować się do podróży z małym dzieckiem? O tym na koniec. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stołeczny Ratusz opublikował wyniki audytów miejskich szpitali. Najwięcej nieprawidłowości wykazała kontrola w Szpitalu Południowym, w którym pracował lekarz milioner Dawid Kancprzyk. Uchybienia i błędy audytorzy wskazali we wszystkich medycznych placówkach w mieście. Audyty przejrzał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
5: Skala zaniedbań szokuje nawet przedstawicieli rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.
6: Nie najbardziej chyba zaskoczyły godziny.
5: Mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
6: Niektórzy z pracowników wykonywali swoje czynności jednocześnie, czyli równolegle wykonując dwie lub trzy umowy.
5: Brak ewidencji czasu pracy, spędzanie na dyżurach nawet po 300 godzin, czy miesięczne zarobki sięgające u rekordzistów grubo ponad 700 tysięcy złotych. To tylko kilka wniosków, ale audyt to też zalecenia. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w Szpitalu Południowym część z nich właśnie jest wprowadzana.
7: Nowy zarząd szpitala już działa, już wprowadził dodatkowy zespół dyżurny, nowy sposób zatwierdzania czasu pracy i przebudowane konkursy.
5: Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich medycznych placówek w mieście ratusz chce wprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Chłopcy w wieku 9 i 11 lat zostali wyciągnięci ze zbiornika przeciwpożarowego w Szczecinie. Szybka reakcja przechodniów i służb ratunkowych pozwoliła przywrócić im czynności życiowe. Do wypadku doszło na terenie szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej. Policjanci ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. Senat USA przyjął ustawę Grahama, nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. To, jak pisze Washington Post, długo wyczekiwane zwycięstwo zwolenników wsparcia dla Ukrainy w Kongresie. Na czym polega dokładnie ta ustawa? To już pytanie do Marcina Starca, który zajął się tym tematem.
8: Dokument, nad którym pracowano półtora roku, pozwala prezydentowi USA nałożyć nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Ustawa uderza też bezpośrednio w Władimira Putina i jego otoczenie oraz rosyjski sektor finansowy, co chwali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Teraz, gdy Putin stawia swoją ostatnią kartę na przedłużanie wojny za pomocą pocisków balistycznych, niezwykle ważne są wszelkie sygnały poparcia dla ochrony życia i jak najszybszego zakończenia wojny. Teraz projekt trafi do Izby Reprezentantów,

0: która wraca z wakacji 31 sierpnia, ale na końcu potrzebny będzie jeszcze podpis Donalda Trumpa. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Omanu oświadczyło, że rozmowy z Iranem na temat przyszłego zarządzania cieśniną Ormus przebiegają pozytywnie. Resort ostrzegł jednak przed atakami na statki na tym strategicznym szlaku wodnym kontrolowanym przez Teheran. Wezwał jednocześnie wszystkie strony do unikania działań, które mogłyby podważyć rozmowy i dotychczasowe postępy. Wczoraj na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano rekordowo niski stan wody, 102 cm. Niewykluczone, że pod koniec sierpnia i na początku września zanotujemy kolejne rekordy, poinformował hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Wczoraj pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który wynosił 104 cm. Przed nami jeszcze 3 tygodnie wakacji. Część z nas może wybierać się na urlop z niemowlakiem. Jeśli wyjeżdżamy samochodem, lekarze przypominają, jak przygotować się do takiej podróży. Pamiętajmy, że niemowlę jest wrażliwe na wszystko, mówi lekarz internista Katarzyna Bukol-Krawczyk.
2: Musi być odpowiednio ubrany, bo on jest bardzo wrażliwy zarówno na temperaturę wysoką, w związku z powyższym może się przegrzać, ale też jest bardzo wrażliwy na to, jak za bardzo schłodzimy w samochodzie i będziemy mieli nawiew z klimatyzacji. Musimy tam w tym miejscu zobaczyć, czy nie wieje z klimatyzacji, czy nie świeci bezpośrednio na dziecko słońce.
1: Dziecko przewozimy również w specjalnym foteliku.
2: Jak dziecko ma już 8 miesięcy, 9, no to już nie jest mu tak do końca w tym takim łóżeczku bardzo wygodnie. W związku z powyższym 2 godziny powinniśmy zrobić przerwę, żeby dzieciaczka stamtąd wyjąć, żeby mógł rozprostować ręce, nogi.
1: Dlatego trzeba uwzględnić w planie podróży, że przejazd do miejsca wypoczynku może być dłuższy niż gdybyśmy jechali sami. Przed nami kolejny ciepły i słoneczny dzień. Niedziela w większości kraju zapowiada się niemal bezchmurna. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam termometry pokażą nawet 31 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, 23 stopnie Celsjusza.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Minęła 22. Uważajmy na oszustów sprzedających w internecie bilety na koncerty, ostrzega policja. Niemal 870 tysięcy złotych otrzymał kaletański samorząd na utworzenie miejsca doraźnego schronienia. Tyski Zakład Usług Komunalnych ogłosił trzecią edycję konkursu Mój Kwitnący Balkon.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Policja ostrzega przed oszustami sprzedającymi w internecie bilety na koncerty. Lato to sezon różnego rodzaju festiwali i koncertów plenerowych, a oszustów nie brakuje. O szczegółach Joanna Opas.
2: Policjanci ostrzegają przed zakupem wejściówek od prywatnych osób w sieci. Sprawdźmy, komu przelewamy pieniądze za upragniony bilet. Ostatnio ofiarą takiego oszustwa padła 21-latka z Zawiercia, która chciała jechać na koncert do Poznania. W mediach społecznościowych znalazła ogłoszenie, następnie przekierowało ją do strony łudząco przypominającej autoryzowany serwis z ochroną kupującego. Po zatwierdzeniu płatności pojawiły się problemy i kobieta zorientowała się, że została oszukana. W ten sposób straciła 450 zł. Policja przypomina, że najlepiej kupować bilet u oficjalnych organizatorów wydarzenia, bądź też w autoryzowanych serwisach.
0: Zanim zatwierdzimy płatność, sprawdźmy także odbiorcę i nie ulegajmy presji czasu. Tak zwany ostatni bilet może być przynętą. Niemal 870 tysięcy złotych otrzymał kaletański samorząd na utworzenie miejsca doraźnego schronienia. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną pomieszczenia Urzędu Miejskiego, ich instalacje oraz systemy przeciwpożarowe. Zamontowanych w nich zostanie również 8 kompletów stalowych łóżek piętrowych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Trwają 33 dni węgierskiej górki. Poza programem artystycznym mamy ważne wydarzenia, na które nasi mieszkańcy długo czekali, powiedział wójt Piotr Tyrlik.
3: Otwieramy żłobek. Przepiękna inwestycja na terenie gminy Węgierska Górka, duży żłobek na 58 dzieci. Natomiast później mamy na amfiteatrze nasze zespoły. Gwiazdą wieczoru jest organek. Niedziela, dzień dla dzieci, dzień dla rodziny. Gmina Węgierska Górka ma bardzo rozwiniętą współpracę międzynarodową. Dwie gminy węgierskie, gmina serbska, słowackie i czeskie. Tych delegacji mamy tutaj dosyć dużo i rozmawiamy ze sobą o dalszej współpracy.
0: Do jutra w amfiteatrze nad Sołą odbędą się m.in. piknik rodzinny, koncert zespołów oraz kiermasz twórców ludowych i degustacje potraw regionalnych. Mieszkańcy tych mogą pochwalić się swoimi zielonymi zakątkami. Tamtejszy Zakład Usług Komunalnych ogłosił trzecią edycję konkursu Mój Kwitnący Balkon. Na autorów najpiękniejszych aranżacji czekają karty podarunkowe o wartości 800, 500 i 300 zł. Oceniane będą kompozycje kwiatowe, zieleń oraz pomysłowa aranżacja przestrzeni, wyjaśniła Małgorzata Wawak, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tychach.
4: Aby zgłosić swój balkon, należy przesłać maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem na adres Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na autorów najpiękniejszych balkonów czekają nagrody, a zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia.
0: Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec miesiąca, a szczegółowy regulamin oraz wzór zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej tezuk.tychy.pl. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe, a nawet bezchmurnie, bez opadów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z północnego wschodu i wschodu.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I masz dla nas najświeższe wieści pogodowe.
1: Tak. Dziś, proszę Państwa, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie więcej chmur się pojawi i tam możliwe jedynie słabe przelotne opady deszczu, poza tym w całym kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. A w województwie śląskim dziś przed nami piękny, ale nieupalny letni dzionek. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże, z przejaśnieniami, bez opadów, za to z dużą ilością słońca na niebie. Temperatura teraz w granicach 18-20 stopni maksymalnie, na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 stopni Celsjusza będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23. Wysoko w Beskidach od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. I jeszcze popatrzmy, jak ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie małe, nawet bezchmurne niebo, bez opadów, temperatura w zakresie 10-14 stopni Celsjusza, a więc noc nieco chłodniejsza od tych, do których przyzwyczailiśmy się ostatnimi czasy. Wiatr słaby z północnego wschodu i wschodu. A jutro w niedzielę od rana do wieczora w całym województwie śląskim piękna, słoneczna pogoda, niebo bezchmurne przez większą część dnia. Oczywiście deszcz żaden nie spadnie, a temperatura maksymalna w zakresie 25-28 stopni Celsjusza. Zatem gorąco, ale bez upału. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. W poniedziałek, proszę Państwa, przez większą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, dopiero pod wieczór od zachodu wzrośnie do całkowitego i wtedy lokalnie, gdzieniegdzie może pokropić przelotny deszcz. No i w poniedziałek wróci upał, to znaczy temperatury w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. No, będzie gorąco, ale pocieszenie jest takie, że nie tak gorąco, jak było parę dni temu.
0: Ja myślę, że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, jeśli chodzi o prognozę pogody. Darku, tobie bardzo dziękujemy za poranek i dobrego weekendu.
1: Dziękuję nawzajem.
0: Dariusz Schmidt.
2: Już prawie siódma, w niedzielę 9 sierpnia. To czas na wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak, prosimy.
3: Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje na Wołyniu. Jest komentarz strony polskiej. Gruźlica w Warszawie. Sanepid ruszył z procedurami. Emocje na Tour de Pologne. Dziś koniec wyścigu. O tym w sporcie po wiadomościach.
2: 7.
3: Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje na Wołyniu. Do tej decyzji odniosła się ministra kultury Marta Cienkowska. Jak mówi, Polska chce zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. Prace mają ruszyć po zakończeniu ekshumacji w Późnikach. Te rozpoczną się pod koniec sierpnia. Ognisko gruźlicy w Warszawie. Chorobę wykryto u pracownicy placówki oświatowej i u jednego dziecka. Troje kolejnych dzieci ma zakażenie, które nie oznacza aktywnej postaci gruźlicy. Sanepid ruszył z procedurami. Osoby, które miały kontakt z chorującą, są kierowane na badania. Objęcie diagnostyką nie oznacza rozpoznania gruźlicy. Wysycha Zalew Sulejowski w województwie łódzkim. Poziom wody jest najniższy od lat. Lustro obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Taki widok mocno zasmuca, mówi

0: Mówi ekohydrolog Sebastian Szklarek.
1: Woda tam się już cofnęła tyle, że niektóre przystanie łodzie stoją na brzegu, na tym mule. I jakbyśmy się cofnęli to ostatnie lata, to takich przykładów zbiorników w Polsce jest więcej. Szczególnie tych właśnie tych sztucznych, bo naturalne jeziora jednak troszeczkę inną dynamikę mają, więc to już w Polsce też widać.
0: Zalew Sulejowski jest zbiornikiem rekreacyjnym i retencyjnym. Po nienawistnym wpisie w sieci koniec kariery w zarządzie piłkarskiego klubu. Członek zarządu szczecińskiej Pogoni Rafał Chlasta został zwolniony z pracy. Wcześniej wulgarnie napisał o zmarłym dziennikarzu Andrzeju Morozowskim. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Rafał Chlasta pełnił funkcję jednego z członków zarządu klubu, reprezentując w Pogoni Stowarzyszenie Kibiców. Po swojej wypowiedzi w social mediach właściciel szczecińskiej Pogoni zwolnił go ze stanowiska i chce, żeby Stowarzyszenie Kibiców wysunęło bardziej odpowiednią kandydaturę na funkcję członka zarządu. Według prezesa Pogoni w klubie nie ma miejsca na tak nienawistne i haniebne wypowiedzi i każdy, kto będzie używać w debacie publicznej takiego języka, z klubu wyleci. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz Radia Z, a potem TVN24, zmarł po długiej chorobie. W piątek na Powązkach Wojskowych odbędzie się jego ostatnie pożegnanie. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę, kolumny pątników można spotkać na drogach całego kraju. Policja apeluje do kierowców o uważność, o czym więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Mundurowi przypominają, że osoby prowadzące kolumny pieszych pełnią funkcję kierujących ruchem. Polecenia i sygnały dawane przez takie osoby są wiążące dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
4: Dlatego apelujemy do kierowców o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów oraz osób kierujących ruchem.
3: Nie wolno rozdzielać kolumny pieszych, a w czasie wyprzedzania kluczowe jest zachowanie bezpiecznego odstępu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W czasie przemarszu pielgrzymki ruch bywa całkowicie wstrzymywany. My nie czekamy, czas na wiadomości sportowe w Radio Z. Mateusz Liganza, posłuchajmy.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: na zegarach 7. Z przyczyn formalnych na dziś przeniesiono przesłuchanie rolnika, który w gliwickiej Ostropie zaorał świeżo położony asfalt. Policja z Częstochowy wyjaśnia okoliczności zdarzenia na terenie tamtejszego akwaparku. 7-letnie dziecko zostało zassane przez dyszę jednej z atrakcji. W Bytomiu skończył się remont zabytkowego kościoła świętego Wojciecha. Prace trwały blisko 2 lata.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Na dziś z przyczyn formalnych zostało przeniesione przesłuchanie rolnika odpowiedzialnego za uszkodzenie świeżo wyremontowanej drogi w gliwickiej Ostropie. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 15 przy ulicy Rybackiej. Mężczyzna wyjechał na ulicę ciągnikiem z pługiem, po czym zaorał świeży asfalt. Sąsiedzi nie spodziewali się takiego obrotu sprawy, przyznaje przewodniczący Rady Dzielnicy Ostropa Łukasz Wieczorek.
2: Zwiastowało to, że w końcu po 15-20 latach doczekaliśmy się remontu tej drogi, więc zwiastowanie miało być słoneczne i radosne. No wyszło jak wyszło. No nie spodziewaliśmy się aż takiego cyrku tutaj u nas.
0: Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach Artur Kruczek podkreślił, że straty wynoszą setki tysięcy złotych.
3: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną. Musimy wszystko na nowo sfrezować, dogęścić podbudowę na nowo i na nowo kłaść asfalt.
0: Po incydencie w sieci pojawiły się informacje, że sprawca zdarzenia jest współwłaścicielem drogi. Zdementował to jednak Zarząd Dróg Miejskich. W swoim oświadczeniu podkreślił, że droga w całości stanowi własność miasta. 7-letnie dziecko zostało zassane przez dyszę w akwaparku w Częstochowie. Policja wyjaśnia okoliczności i przebieg zdarzenia, do którego doszło w czwartek po południu. Jak powiedział

0: W Radiu Katowice podkomisarz Kamil Sowiński z komendy w Częstochowie dziecko było w parku wodnym z babcią i bratem.
1: Podczas korzystania z atrakcji wodnej, tzw. sztucznej rzeki, 7-letni chłopiec miał zostać zassany przez jedną z dysz. Na jego krzyki i płacz zareagowała babcia oraz ratownik, który wyłączył atrakcję. Chłopiec został następnie przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do placówki medycznej na badania.
0: Zabezpieczono monitoring, który może pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Wypoczywając nad wodą, pamiętajmy o bezpieczeństwie, przypominają policjanci przy okazji dobrej pogody w ten weekend. Od początku kwietnia w całej Polsce utonęło 159 osób. 3 z tych zdarzeń miały miejsce w województwie śląskim. Młodszy aspirant Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach apeluje, aby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk.
3: Nie przeceniajmy swoich możliwości, szczególnie podczas pływania czy korzystania ze sprzętu wodnego. Pilnujmy dzieci i pamiętajmy, że nad wodą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Absolutnie nie wchodźmy do wody po alkoholu. Zwracajmy też uwagę na oznaczenia i komunikaty ratowników oraz policjantów pełniących służbę na akwenach wodnych.
0: Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że aktualnie większość kąpielisk w regionie ma wodę zdatną do kąpieli. Wyjątkiem jest ośrodek wypoczynkowy Paprocany w Tychach, gdzie stwierdzono zakwit sinic. W Bytomiu skończył się remont zabytkowego kościoła świętego Wojciecha. W czasie prac, które trwały od grudnia 2024 roku, odnaleziono średniowieczne groby i ślady wielowiekowej historii świątyni. Murowany kościół świętego Wojciecha powstał w połowie XV wieku. Remont obejmował przede wszystkim elewację kościoła, kaplicy i zakrystii, a także konserwację okien i drzwi oraz renowację detali architektonicznych. Urząd Miejski poinformował, że remont kosztował 4,5 miliona złotych. Blisko 3,5 miliona stanowiło rządowe dofinansowanie. Dziś od rana do wieczora w całym województwie śląskim będzie bardzo słonecznie, praktycznie bezchmurnie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 25 do 28 stopni.
4: Dochodzi godzina 8, to czas na wiadomości w Radiu Z. Dalia Tomczak w studiu. Słuchamy.
5: Pożar w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu, ewakuowano oddział. Rolnik zaorał asfalt, stanie przed prokuratorem. W wielkopolskich lasach wysyp grzybów, posłuchajcie, których jest najwięcej.
4: Ósma.
5: Ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie-Koźlu w Opolskiem. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia nóg. Nad ranem paliło się szpitalne łóżko. Nieoficjalnie wiadomo, że za pożar odpowiada leżąca na nim zapalniczka znaleziona przez strażaków. Przed prokuratorem stanie dziś rolnik, który celowo zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach. 60-latek uważa, że część drogi należy do niego. Miejscy urzędnicy zaprzeczają. Szczegóły zebrał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Skoro intruzi zajęli ojcowiznę, 60-letni rolnik postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Podjechał Ursusem z podpiętym pługiem i...
7: Co za
6: Zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
8: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
6: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna niebawem stanie przed sądem. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Szkody wyceniono na blisko 400 tysięcy złotych. Rolnik może usłyszeć zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, za co grozi od roku do 10 lat więzienia. Za 7 tygodni wybory prezydenta Krakowa. Pod koniec tygodnia start ogłosił Łukasz Gibała, który o ten fotel ubiegał się trzykrotnie, bez powodzenia.
9: Czy to będzie czwarty raz, który będzie skuteczny? Poczekajmy, zobaczymy, naprawdę. Dajmy krakowianom 27 września zdecydować.
5: To właśnie Łukasz Gibała stoi za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Finansował kampanię referendalną i zbierał podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie plebiscytu. Jest radnym i biznesmenem, nie należy do żadnej partii. Sztuczna inteligencja niszczy książki. Amerykański koncern technologii informatycznych masowo skupuje w antykwariatach w Niemczech stare publikacje. Są potem skanowane i niszczone. W ten sposób firma karmi i udoskonala modele językowe sztucznej inteligencji. Z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
10: Stare książki, kucharskie poradniki, przewodniki, biografie, słowem wszystko idzie jak ciepłe bułeczki, zamawia Anthropic, amerykański gigant AI i płaci punktualnie. Niemieccy antykwariusze dopiero niedawno dowiedzieli się, że sprzedawane przez nich książki idą na makulaturę po zeskanowaniu ich i wchłonięciu przez systemy sztucznej inteligencji. Wielu miłośników książek milcząco godzi się na to, bo pecunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Wcześniej firma wypożyczała książki z bibliotek, ale za kradzież własności intelektualnej musiała zapłacić miliardową karę.

0: Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Sanepid przypomina, że zbiory można przynieść i sprawdzić, by uniknąć problemów. Jak mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem, Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu zatrucie przypomina objawami grypy.
1: Biegunka, wymioty, bóle brzucha. Pierwszym naszą myślą powinno być udanie się do szpitala.
2: Jak rozumiem, to są objawy, z którymi nie warto czekać. W sensie to nie dokładnie są objawy, tak, które przeminą.
1: Dokładnie tak. W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od jedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
0: A jeśli chodzi o grzyby jadalne, wielkopolskie lasy są ich pełne, głównie to kurki i podgrzybki. W Radiu Z wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: I masz dla nas najświeższe wieści pogodowe.
5: Tak, dziś, proszę państwa, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie więcej chmur się pojawi i tam możliwe jedynie słabe przelotne opady deszczu. Poza tym w całym kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. A w województwie śląskim dziś przed nami piękny, ale nieupalny letni dzionek. Zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, bez opadów, za to z dużą ilością słońca na niebie. Temperatura teraz w granicach 18-20 stopni maksymalnie, na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 stopni Celsjusza będzie w Katowicach i miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23. Wysoko w Beskidach od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. I jeszcze popatrzmy, jak ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie małe, nawet bezchmurne niebo, bez opadów, temperatura w zakresie 10-14 stopni Celsjusza, a więc noc nieco chłodniejsza od tych, do których przyzwyczailiśmy się ostatnimi czasy. Wiatr słaby z północnego wschodu i wschodu. A jutro w niedzielę od rana do wieczora w całym województwie śląskim piękna, słoneczna pogoda, niebo bezchmurne przez większą część dnia. Oczywiście deszcz żaden nie spadnie, a temperatura maksymalna w zakresie 25-28 stopni Celsjusza. Zatem gorąco, ale bez upału. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. W poniedziałek, proszę państwa, przez większą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, dopiero pod wieczór od zachodu wzrośnie do całkowitego i wtedy lokalnie, gdzieniegdzie może pokropić przelotny deszcz. No i w poniedziałek wróci upał, to znaczy temperatury w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. No, będzie gorąco, ale pocieszenie jest takie, że nie tak gorąco, jak było parę dni temu.
4: Ja myślę, że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, jeśli chodzi o prognozę pogody. Darku, tobie bardzo dziękujemy za poranek i dobrego weekendu.
5: Dziękuję nawzajem.
4: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest 9. Jedna osoba utonęła w Polsce ostatniej doby. Policjanci ponawiają apel o rozwagę w czasie wypoczynku. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Jezioro Żywieckie zapełniło się jachtami. Za godzinę początek kolejnych zmagań w ramach memoriału Adama Banaszka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Minionej doby w Polsce utonęła jedna osoba. Poinformowała o tym Komenda Główna Policji w serwisie X. Funkcjonariusze ponawiają apel o rozwagę w czasie letniego wypoczynku. Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przypomina, aby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk.
2: Nie przeceniajmy swoich możliwości, szczególnie podczas pływania czy korzystania ze sprzętu wodnego. Pilnujmy dzieci i pamiętajmy, że nad wodą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Absolutnie nie wchodźmy do wody po alkoholu. Zwracajmy też uwagę na oznaczenia i komunikaty ratowników oraz policjantów pełniących służbę na akwenach wodnych.
0: Mapa strzeżonych kąpielisk jest dostępna na stronie Sanepidu. Od 1 czerwca w Polsce utonęło 110 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwają ostatnie przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie można zobaczyć żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych i najnowocześniejszy sprzęt. Po próbie generalnej na warszawskiej Wisłostradzie wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda powiedział, że obserwatorzy uroczystości mogą spodziewać się wyjątkowego widowiska.
3: Będzie ponad 300 różnego rodzaju jednostek, które będą poruszały się na lądzie. Zaczniemy od skoków spadochronowych. Po odegraniu hymnu polskiego 9 skoczków spadochronowych. Wyląduje tutaj przed trybuną honorową. Będzie też 9 flag Rzeczpospolitej Polskiej, flagi NATO, 5 rodzajów sił zbrojnych. To będzie też bardzo fajny taki akcent związany z lotnictwem i z wojskami specjalnymi.
0: 15 sierpnia równocześnie z paradą w Warszawie rozpocznie się Parada Morska w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. W Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających. A już dziś ciąg dalszy regat na Jeziorze Żywieckim w ramach 32. Memoriału Adama Banaszka. Około 120 załóg walczy o punkty Pucharu Polski w kilku klasach oraz o medale Mistrzostw Śląska w klasie Omega. Tradycje żeglarskie nad naszym jeziorem powodują, że region odżywa turystycznie, mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
4: My chcemy na tym budować pewnego rodzaju tradycję, pewnego rodzaju ofertę. Oczywiście jest wiele wyzwań. Ta tradycja żeglarska budowana w oparciu o funkcjonujące kluby, rozwijana jest, kontynuowana przez tyle lat. To pokazuje, że niezależnie, czy trochę lepsze, trochę gorsze warunki,

0: Ale pasja żeglarska zwycięży zawsze i ci ludzie tutaj przyjeżdżają, doceniają Jezioro Żywieckie, doceniają te walory, które tutaj na miejscu mamy.
1: Początek dzisiejszej odsłony memoriału Adama Banaszka o 10:00. W gminie Chybie odbędzie się wyprzedaż garażowa. W parku stulecia odzyskania niepodległości mieszkańcy będą mogli wystawić przedmioty, których już nie używają i tym samym dać im drugą szansę, zamiast wyrzucać. Wyprzedaż garażowa zacznie się o 14:00 i potrwa do 17:00. Dziś będzie gorąco, ale nie upalnie. Temperatura w regionie do 28 stopni. Do tego w wielu miejscach bezchmurne niebo, a wiatr słaby z południowego wschodu i południa.
2: Jest 9:00, więc czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Idalia Tomczak. Słuchamy.
3: Właściciel pseudohodowli w areszcie, jest apel o pomoc zwierzętom. Wypadek na moście we Wrocławiu. Taksówka przebiła bariery. Kultowa słonica znowu w stołecznym zoo. Erna wróciła w nietypowej formie.
2: Dziewiąta.
3: Jest areszt dla właściciela pseudohodowli z Kielc. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Miał nielegalną fabrykę szczeniąt. Około 300 psów przetrzymywał w starym, nieczynnym, niewentylowanym kurniku. Trwa walka o życie uratowanych czworonogów. Jest pilny apel o pomoc. Lista potrzeb na profilu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. O włos od tragedii we Wrocławiu. O poranku taksówka zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i przebiła bariery oddzielające od rzeki. Auto przewróciło się na bok i zatrzymało pół metra od krawędzi mostu. Kierowcy i pasażerom nic się nie stało. Miejsce zabezpieczyli już ratownicy wodni i strażacy. Służby wyjaśniają przyczyny wypadku. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu. Ceny benzyny spadną nawet o 20 groszy na litrze. To prognozy analityków rynku. Politycy temat biorą na sztandary. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, uważa, że wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych wcale nie obniżyłoby cen na stacjach. Uważa, że rząd powinien poszukać pieniędzy pozwalających obniżyć ceny paliw w Orlenie.
4: Niech wezmą z Orlenu. Mają gotowe pieniądze. Orlen zarobił na zwykłym rolniku, na zwykłym mieszkańcu 900 milionów. Milionów zysku tylko na sprzedaży detalicznej, a przy tym zwiększył swoje koszty korporacyjne, w tym koszty z obsługi zarządu, o 42%. Jakby tylko z tego zdjęli, to ile to jest pieniędzy?
3: Czarnek chce też obniżenia do minimum VAT-u i akcyzy na paliwa. Prawie 1000 interwencji od lipca zgłoszono do sanepidu przez aplikację mObywatel. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło złego stanu obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
3: W ten sposób można zgłosić obiekt lub produkt. Pilny remont zapory na zbiorniku w Mietkowie między Wrocławiem a Świdnicą ruszy jeszcze w tym miesiącu. Wody Polskie podpisały już umowę. Nie będzie potrzeby spuszczenia całej wody, tak jak w Pilchowicach. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Remont to efekt kontroli stanu technicznego zbiornika, która nie wykazała bezpośredniego zagrożenia, ale są uwagi co do całego mechanizmu zrzutowego i przelewu.
7: Po prostu w pewnych aspektach obiekt wymagał poprawy. Wszystkie prace są prowadzone w duchu ochrony środowiska naturalnego.
6: Jak mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, nie ma planu na całkowite spuszczenie wody, obiekt ma być dostępny rekreacyjnie.
7: Natomiast no, trzeba zwrócić na to uwagę, że pewne utrudnienia będą.
6: Remont potrwa do końca roku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: A to wstęp do modernizacji zbiornika, który jest jednym z najważniejszych dla ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Kultowa słonica Erna wróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak dokładnie powstała replika szkieletu?
8: Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek 3D. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak, kierowniczka sekcji Megafauna.
9: Będą służyły do celów edukacyjnych, są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują, a w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
8: Trójwymiarowy model pomoże poznać anatomię słonia afrykańskiego i upamiętni dawną mieszkankę zoo. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
3: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat, była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter opiekunowie mówili o niej żelazna dama.
10: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I masz dla nas najświeższe wieści pogodowe.
1: Tak. Dziś, proszę Państwa, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie więcej chmur się pojawi i tam możliwe jedynie słabe przelotne opady deszczu, poza tym w całym kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. A w województwie śląskim dziś przed nami piękny, ale nieupalny letni dzionek. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże, z przejaśnieniami, bez opadów, za to z dużą ilością słońca na niebie. Temperatura teraz w granicach 18-20 stopni maksymalnie, na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 stopni Celsjusza będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23. Wysoko w Beskidach od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. I jeszcze popatrzmy, jak ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie małe, nawet bezchmurne niebo, bez opadów, temperatura w zakresie 10-14 stopni Celsjusza, a więc noc nieco chłodniejsza od tych, do których przyzwyczailiśmy się ostatnimi czasy. Wiatr słaby z północnego wschodu i wschodu. A jutro w niedzielę od rana do wieczora w całym województwie śląskim piękna, słoneczna pogoda, niebo bezchmurne przez większą część dnia. Oczywiście deszcz żaden nie spadnie, a temperatura maksymalna w zakresie 25-28 stopni Celsjusza. Zatem gorąco, ale bez upału. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. W poniedziałek, proszę Państwa, przez większą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, dopiero pod wieczór od zachodu wzrośnie do całkowitego i wtedy lokalnie, gdzieniegdzie może pokropić przelotny deszcz. No i w poniedziałek wróci upał, to znaczy temperatury w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. No, będzie gorąco, ale pocieszenie jest takie, że nie tak gorąco, jak było parę dni temu.
0: Ja myślę, że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, jeśli chodzi o prognozę pogody. Darku, tobie bardzo dziękujemy za poranek i dobrego weekendu.
1: Dziękuję nawzajem.
0: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 9. Jedna osoba utonęła w Polsce ostatniej doby. Policjanci ponawiają apel o rozwagę w czasie wypoczynku. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Jezioro Żywieckie zapełniło się jachtami. Za godzinę początek kolejnych zmagań w ramach memoriału Adama Banaszka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Minionej doby w Polsce utonęła jedna osoba. Poinformowała o tym Komenda Główna Policji w serwisie X. Funkcjonariusze ponawiają apel o rozwagę w czasie letniego wypoczynku. Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przypomina, aby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk.
2: Nie przeceniajmy swoich możliwości, szczególnie podczas pływania czy korzystania ze sprzętu wodnego. Pilnujmy dzieci i pamiętajmy, że nad wodą nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie. Absolutnie nie wchodźmy do wody po alkoholu. Zwracajmy też uwagę na oznaczenia i komunikaty ratowników oraz policjantów pełniących służbę na akwenach wodnych.
0: Mapa strzeżonych kąpielisk jest dostępna na stronie sanepidu. Od 1 czerwca w Polsce utonęło 110 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwają ostatnie przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie można zobaczyć żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych i najnowocześniejszy sprzęt. Po próbie generalnej na warszawskiej Wisłostradzie wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda powiedział, że obserwatorzy uroczystości mogą spodziewać się wyjątkowego widowiska.
3: Będzie ponad 300 różnego rodzaju jednostek, które będą poruszały się na lądzie. Zaczniemy od skoków spadochronowych. Po odegraniu hymnu polskiego 9 skoczków spadochronowych wyląduje tutaj przed trybuną honorową. Będzie też 9 flag Rzeczpospolitej Polskiej, flagi NATO, 5 rodzajów sił zbrojnych. To będzie też bardzo fajny taki akcent związany z lotnictwem i z wojskami specjalnymi.
0: 15 sierpnia równocześnie z paradą w Warszawie rozpocznie się Parada Morska w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. W Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających. A już dziś ciąg dalszy regat na Jeziorze Żywieckim w ramach 32. Memoriału Adama Banaszka. Około 120 załóg walczy o punkty Pucharu Polski w kilku klasach oraz o medale Mistrzostw Śląska w klasie Omega. Tradycje żeglarskie nad naszym jeziorem powodują, że region odżywa turystycznie, mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
4: My chcemy na tym budować pewnego rodzaju tradycję, pewnego rodzaju ofertę. Oczywiście jest wiele wyzwań. Ta tradycja żeglarska budowana w oparciu o funkcjonujące kluby, rozwijana jest kontynuowana przez tyle lat. To pokazuje, że niezależnie, czy trochę lepsze, trochę gorsze warunki, ale pasja żeglarska zwycięży zawsze i ci ludzie tutaj przyjeżdżają, doceniają Jezioro Żywieckie, doceniają te walory, które tutaj na miejscu mamy.
0: Początek dzisiejszej odsłony memoriału Adama Banaszka o 10:00. W gminie Chybie odbędzie się wyprzedaż garażowa. W parku stulecia odzyskania niepodległości mieszkańcy będą mogli wystawić przedmioty, których już nie używają i tym samym dać im drugą szansę, zamiast wyrzucać. Wyprzedaż garażowa zacznie się o 14:00 i potrwa do 17:00. Dziś będzie gorąco, ale nie upalnie. Temperatura w regionie do 28 stopni. Do tego w wielu miejscach bezchmurne niebo, a wiatr słaby z południowego wschodu i południa.
5: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: I masz dla nas najświeższe wieści pogodowe.
6: Tak, dziś, proszę Państwa, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie więcej chmur się pojawi i tam możliwe jedynie słabe przelotne opady deszczu, poza tym w całym kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. A w województwie śląskim dziś przed nami piękny, ale nieupalny letni dzionek. Zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami bez

0: opadów, za to z dużą ilością słońca na niebie. Temperatura teraz w granicach 18-20 stopni maksymalnie, na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 stopni Celsjusza będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23, wysoko w Beskidach od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. I jeszcze popatrzmy, jak ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie w miarę stabilne. Barometr dziś, proszę Państwa, tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie małe, nawet bezchmurne niebo, bez opadów, temperatura w zakresie 10-14 stopni Celsjusza, a więc noc nieco chłodniejsza od tych, do których przyzwyczailiśmy się ostatnimi czasy. Wiatr słaby z północnego wschodu i wschodu. A jutro w niedzielę od rana do wieczora w całym województwie śląskim piękna, słoneczna pogoda, niebo bezchmurne przez większą część dnia. Oczywiście deszcz żaden nie spadnie, a temperatura maksymalna w zakresie 25-28 stopni Celsjusza. Zatem gorąco, ale bez upału. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. W poniedziałek, proszę Państwa, przez większą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, dopiero pod wieczór od zachodu wzrośnie do całkowitego i wtedy lokalnie, gdzieniegdzie może pokropić przelotny deszcz. No i w poniedziałek wróci upał, to znaczy temperatury w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. No, będzie gorąco, ale pocieszenie jest takie, że nie tak gorąco, jak było parę dni temu.
1: Ja myślę, że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, jeśli chodzi o prognozę pogody. Darku, tobie bardzo dziękujemy za poranek i dobrego weekendu.
0: Dziękuję nawzajem.
1: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Na zegarach dochodzi 10, więc czas na wiadomości w Radiu Z. Italia Tomczak w studiu. Słuchamy.
1: Próba generalna zakończona sukcesem. Armia szykuje defiladę. Stołówki w szkołach po nowemu. Sprawdzamy, jakie będzie menu. Kończy się Tour de Pologne. O tym na koniec wiadomości.
0: Dziesiąta.
1: Wojsko przygotowane do defilady. Na Wisłostradzie w Warszawie zakończyła się próba przed świętem Wojska Polskiego, które 15 sierpnia weźmie w nim udział prawie 2000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu bojowego. Zobaczymy myśliwce F-35 w polskich barwach. Ćwiczenia oglądał reporter Radia Z Marcin Friedrich w tłumie fanów wojskowości.
2: Od oddziały, baczność!
3: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
4: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
3: Zdecydowanie nie.
5: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
4: Chciało ci się tak rano wstawać?
5: No trochę nie, ale wstałam.
4: I warto było?
5: Tak.
1: Wojsko zapewnia, że to będzie największa z dotychczasowych defilad. Ruch na Wisłostradzie i w jej okolicach ma zostać przywrócony za godzinę. Nowy rok szkolny i nowe zasady żywienia w stołówkach. Od 1 września zmieni się jadłospis w szkołach i przedszkolach. Zdrowiej ma być także w sklepikach szkolnych. O tym, jak dokładnie będzie wyglądać menu najmłodszych, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Nowy jadłospis według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ma zawierać więcej warzyw i owoców. Mniej będzie cukru, soli oraz smażonych potraw. Minimum raz w tygodniu będą też potrawy z ryb i wegetariańskie, zapowiada Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
7: Większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
6: Żywność, która będzie sprzedawana w sklepikach, będzie musiała spełniać wymogi, m.in. zawierać mniej cukru.
1: W sklepikach będą dostępne napoje bez dodatków.

0: przypadku cukru resort zdrowia chce, by pierwszym wyborem dzieci była woda. Kolejny atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w Charkowie na północnym wschodzie kraju. Uderzenie zniszczyło 3 piętra 10-piętrowego bloku. Trwa akcja ratunkowa. Kierowcy, to wiadomość dla Was. Samochód osobowy i bus zderzyły się na trasie S8. Chodzi o odcinek Złoczew-Wieluń w województwie łódzkim. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Dziś poznamy zwycięzcę 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Przed ostatnim etapem żółtą koszulkę lidera ubierze Włoch Christian Scaroni. Zapowiedź dzisiejszej rywalizacji przygotował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
1: O zwycięstwie w całym wyścigu, podobnie jak przed rokiem, zadecyduje widowiskowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. Niewiele ponad 12-kilometrowa trasa może doprowadzić do licznych przetasowań w klasyfikacji generalnej. Tym bardziej, że Włoch Scaroni ma zaledwie 3 sekundy przewagi nad drugim stawcę Francuzem Louis Barret, triumfatorem wczorajszego 6. etapu. Żółtą koszulkę lidera stracił Holender Bart Lemmen. On pozostaje trzeci i 5 sekund straty przy odpowiednich wiatrach także może bez problemów zniwelować.
0: Zwycięzcę Tour de Pologne powinniśmy poznać dziś po godzinie 16.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Kłania mnie las, honego, słyszę chomyki. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytężam czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jest 12. Policjanci poszukują rodziców 4-latka znalezionego dziś rano w Łaziskach Górnych. Woda z kranów w Łazach w powiecie zawierciańskim ponownie jest zdatna do picia. Sanepid wydał w tej sprawie komunikat. Górki Wielkie na Śląsku Cieszyńskim uczczą dziś kolejną rocznicę urodzin pisarki Zofii Kossak.
1: Polskie Radio Katowice.

0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mikołowska policja prosi o pomoc w ustaleniu rodziców lub opiekunów czterolatka odnalezionego w Łaziskach Górnych. Funkcjonariusze napotkali chłopca około 9:30 przy ulicy Pocztowej w rejonie biblioteki. Policjanci przekazali, że kontakt z chłopcem jest utrudniony. Czterolatek nie wie, gdzie mieszka i gdzie są jego rodzice. Nie wiadomo też, jakiej jest narodowości. Jego wizerunek opublikowano na Facebooku śląskiej policji. Mundurowi apelują do rodziców, opiekunów lub osób znających dziecko o kontakt z komisariatem w Łaziskach Górnych. Dobra informacja dla mieszkańców Łaz w powiecie zawierciańskim. Woda z kranu ponownie jest zdatna do spożycia i może być wykorzystywana do celów gospodarczych. Sanepid poinformował dziś o wynikach kolejnych próbek z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi i zaopatrywanej przez niego sieci wodociągowej. Ze względu na działania naprawcze może występować pogorszenie smaku i zapachu wody. Sanepid zaleca wzmożone płukanie instalacji wodnej w mieszkaniach. Przypomnijmy, że komunikat o nieprzydatności wody do spożycia pojawił się w czwartek. Powodem były wykryte w próbkach bakterie grupy coli i enterokoki. Około 4000 osób musiało korzystać z beczkowozów. Ochotnicza Straż Pożarna roznosiła też mieszkańcom wodę butelkowaną.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu, kiedy Stany Zjednoczone nie spełnią postulatów Teheranu. Takie deklaracje padły z ust wysokiego rangą urzędnika irańskich władz. O szczegółach Tomasz Sajewicz.
2: Mohammad Balgher Zolgadr, sekretarz irański Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w specjalnym oświadczeniu wymienił postulaty Iranu wobec Stanów Zjednoczonych. Cieśnina Ormus nie zostanie otwarta, m.in. jeśli Amerykanie nie wycofają się z, jak to określono, blokady Iranu, wypłacą reparacje wojenne i zniosą nałożone na Iran sankcje. Teheran chce też bezwarunkowego uwolnienia zamrożonych aktywów. Stany Zjednoczone miałyby przedstawić długoterminowe gwarancje wstrzymania wszelkich działań militarnych przeciwko Iranowi. Waszyngton dotychczas nie sygnalizował gotowości na przyjęcie tych postulatów. Głównym problemem pozostaje też irański plan pobierania opłat od jednostek w cieśninie Ormus. Te miałyby wynosić od około 5 do 7% wartości ładunku corocznie. Reżimowi w Teheranie przynosiłoby nawet ponad 100 miliardów dolarów. W tej sprawie negocjują władze Iranu i Omanu. Wcześniej szef irańskiej dyplomacji mówił o pozytywnym przebiegu tych rozmów.
0: Tymczasem Arabia Saudyjska poinformowała o kolejnym ataku jemeńskich Hutich na rafinerię. Wiadomo, że doszło do pożaru. Na razie nie ma jednak informacji o rodzajach ataku, zniszczeniach i ewentualnych ofiarach. Górki Wielkie na Śląsku Cieszyńskim uczczą dziś kolejną rocznicę urodzin Zofii Kossak. Pisarka 10 sierpnia skończyłaby 137 lat. W ruinach dworu Kossaków odbędzie się dwudniowe świętowanie. Rozpoczniemy o 14:30 od złożenia kwiatów na grobie pisarki, mówi Urszula Broda-Gawełek, dyrektorka Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kossaków.
3: A potem prelekcje, wykłady, wizyta baranowej Elzy von Durant z pałacu w Baranowicach oraz koncert w wykonaniu duetu Aleksandry i Marcina Hałatów, a tuż po koncercie rozpoczniemy potańcówkę w stylu lat 20-30, czyli mile widziane stroje z epoki. Zachęcamy, żeby przebrać się elegancko.
0: Organizatorzy pomyśleli też o najmłodszych, przygotowując na dziś animację, a później warsztaty zielarskie połączone z parzeniem herbaty. Trwają one do 16:30. Do końca dnia w regionie słonecznie i praktycznie bezchmurnie. Temperatura do 28 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa.
4: Słuchacie Radia Z, w studiu Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Upały wracają i MGW wydaje alerty dla zachodniej Polski. Mobilizacja w wojsku, trwają przygotowania do wielkiej parady. Rowerzyści się ucieszą, w Łódzkiem szykują dla nich niezwykle atrakcyjną trasę.
4: 12.
6: Po kilku dniach oddechu do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami dla zachodniej części kraju. Będą obowiązywać do jutrzejszego wieczora. Alerty dotyczą trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Dziś termometry mogą tam pokazywać 31 stopni, a jutro nawet 33. Eksperci apelują o rozwagę i radzą: chrońcie się przed słońcem, schładzajcie się, pijcie dużo wody i starajcie się unikać wychodzenia na dwór, gdy żar jest największe. Nie będzie na razie zmiany organizacji ruchu zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia na węźle lotnisko. Zepsuła się maszyna, której drogowcy do tego potrzebowali. Cała akcja została więc przesunięta na przyszły weekend, a jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców i przyjezdnych, bo na zjeździe na lotnisko z autostrady we Wrocławiu potrafią tworzyć się ogromne i niebezpieczne korki. Z tym tematem reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. To jaki jest plan?

0: plan na zmiany.
1: Prosty, bo wystarczyć ma przemalowanie pasów na zjeździe, tak żeby w kierunku lotniska i dalej były dwa pasy zamiast jednego. Zmienić oznakowanie jednak trzeba na całym rondzie po zjeździe.
2: Mamy nadzieję, że te zmiany usprawnią przejazd, poprawią płynność ruchu i ograniczą korki.
1: Mówi mi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo te korki, jeszcze często sięgające pasa awaryjnego na autostradzie, są niebezpieczne. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Do tego władze Wrocławia chcą wybudować łącznik z sąsiedniej ulicy, co ma z kolei pomóc odkorkować wjazd na węzeł lotnisko. Trwają przygotowania do parady na święto Wojska Polskiego w Warszawie. Nad ranem w stolicy wojsko ćwiczyło krok defiladowy. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przyjechało ponad 300 różnego rodzaju pojazdów na kołach i gąsienicach. To będzie największa z dotychczasowych defilad, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda.
3: Ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, ponad 60 statków powietrznych i ponad 20 różnego rodzaju okrętów.
0: Parada okrętów odbędzie się równolegle na Zatoce Gdańskiej w samo południe 15 sierpnia. Łódzkie szykuje jedną z najważniejszych tras rowerowych w swoim województwie. Velowarta połączy w sumie 19 gmin, m.in. Uniejów, Wartę, Sieradz i Działoszyn. Szlak ma przebiegać przez atrakcyjne przyrodniczo tereny. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
4: Nowa trasa pozwoli mieszkańcom i turystom zwiedzić na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu, mówił mi Maciej Rimer z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
5: Pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie. Dzięki temu samorządy gminy miasta zauważą siebie nawzajem.
4: Trasa ma prowadzić od granicy z województwem śląskim do granicy z Wielkopolską. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Ostateczny przebieg trasy ma być gotowy do końca tego roku. Później ruszą prace budowlane.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: I masz dla nas najświeższe wieści pogodowe.
8: Tak. Dziś, proszę Państwa, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie więcej chmur się pojawi i tam możliwe jedynie słabe przelotne opady deszczu, poza tym w całym kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. A w województwie śląskim dziś przed nami piękny, ale nieupalny letni dzionek. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże, z przejaśnieniami, bez opadów, za to z dużą ilością słońca na niebie. Temperatura teraz w granicach 18-20 stopni maksymalnie, na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 stopni Celsjusza będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. I jeszcze popatrzmy, jak ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie małe, nawet bezchmurne niebo, bez opadów, temperatura w zakresie 10-14 stopni Celsjusza, a więc noc nieco chłodniejsza od tych, do których przyzwyczailiśmy się ostatnimi czasy. Wiatr słaby z północnego wschodu i wschodu. A jutro w niedzielę od rana do wieczora w całym województwie śląskim piękna, słoneczna pogoda, niebo bezchmurne przez większą część dnia. Oczywiście deszcz żaden nie spadnie, a temperatura maksymalna w zakresie 25-28 stopni Celsjusza. Zatem gorąco, ale bez upału. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. W poniedziałek, proszę Państwa, przez większą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, dopiero pod wieczór od zachodu wzrośnie do całkowitego i wtedy lokalnie, gdzieniegdzie, może pokropić przelotny deszcz. No i w poniedziałek wróci upał, to znaczy temperatury w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. No, będzie gorąco, ale pocieszenie jest takie, że nie tak gorąco, jak było parę dni temu.
7: Ja myślę, że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, jeśli chodzi o prognozę pogody.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Ty cicho, w spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

Myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze. Nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji. Weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole. A ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu. Tylko sparzyłam się od razu.

0: studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I masz dla nas najświeższe wieści pogodowe.
1: Tak. Dziś, proszę Państwa, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie więcej chmur się pojawi i tam możliwe jedynie słabe przelotne opady deszczu, poza tym w całym kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. A w województwie śląskim dziś przed nami piękny, ale nieupalny letni dzionek. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże, z przejaśnieniami, bez opadów, za to z dużą ilością słońca na niebie. Temperatura teraz w granicach 18-20 stopni maksymalnie, na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 stopni Celsjusza będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23 wysoko w Beskidach od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. I jeszcze popatrzmy, jak ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie małe, nawet bezchmurne niebo, bez opadów, temperatura w zakresie 10-14 stopni Celsjusza, a więc noc nieco chłodniejsza od tych, do których przyzwyczailiśmy się ostatnimi czasy. Wiatr słaby z północnego wschodu i wschodu. A jutro w niedzielę od rana do wieczora w całym województwie śląskim piękna, słoneczna pogoda, niebo bezchmurne przez większą część dnia. Oczywiście deszcz żaden nie spadnie, a temperatura maksymalna w zakresie 25-28 stopni Celsjusza. Zatem gorąco, ale bez upału. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. W poniedziałek, proszę Państwa, przez większą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, dopiero pod wieczór od zachodu wzrośnie do całkowitego i wtedy lokalnie, gdzieniegdzie może pokropić przelotny deszcz. No i w poniedziałek wróci upał, to znaczy temperatury w zakresie

0: okresie 30-33 stopni Celsjusza. No, będzie gorąco, ale pocieszenie jest takie, że nie tak gorąco, jak było parę dni temu.
1: Ja myślę, że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, jeśli chodzi o prognozę pogody. Darku, tobie bardzo dziękujemy za poranek i dobrego weekendu.
0: Dziękuję nawzajem.
1: Dariusz Schmidt.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 12. Policjanci poszukują rodziców czterolatka znalezionego dziś rano w łaziskach górnych. Woda z kranów w Łazach w powiecie zawierciańskim ponownie jest zdatna do picia. Sanepid wydał w tej sprawie komunikat. Górki Wielkie na Śląsku Cieszyńskim uczczą dziś kolejną rocznicę urodzin pisarki Zofii Kossak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mikołowska policja prosi o pomoc w ustaleniu rodziców lub opiekunów czterolatka odnalezionego w łaziskach górnych. Funkcjonariusze napotkali chłopca około 9:30 przy ulicy Pocztowej w rejonie biblioteki. Policjanci przekazali, że kontakt z chłopcem jest utrudniony. Czterolatek nie wie, gdzie mieszka i gdzie są jego rodzice. Nie wiadomo też, jakiej jest narodowości. Jego wizerunek opublikowano na Facebooku śląskiej policji. Mundurowi apelują do rodziców, opiekunów lub osób znających dziecko o kontakt z komisariatem w łaziskach górnych. Dobra informacja dla mieszkańców Łaz w powiecie zawierciańskim. Woda z kranu ponownie jest zdatna do spożycia i może być wykorzystywana do celów gospodarczych. Sanepid poinformował dziś o wynikach kolejnych próbek z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi i zaopatrywanej przez niego sieci wodociągowej. Ze względu na działania naprawcze może występować pogorszenie smaku i zapachu wody. Sanepid zaleca wzmożone płukanie instalacji wodnej w mieszkaniach. Przypomnijmy, że komunikat o nieprzydatności wody do spożycia pojawił się w czwartek. Powodem były wykryte w próbkach bakterie grupy coli i enterokoki. Około 4000 osób musiało korzystać z beczkowozów. Ochotnicza Straż Pożarna roznosiła też mieszkańcom wodę butelkowaną.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu, kiedy Stany Zjednoczone nie spełnią postulatów Teheranu. Takie deklaracje padły z ust wysokiego rangą urzędnika irańskich władz. O szczegółach Tomasz Sajewicz.
2: Mohammad Belger Zolgadr, sekretarz irański Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w specjalnym oświadczeniu wymienił postulaty Iranu wobec Stanów Zjednoczonych. Cieśnina Ormus nie zostanie otwarta, m.in. jeśli Amerykanie nie wycofają się z, jak to określono, blokady Iranu, wypłacą reparacje wojenne i zniosą nałożone na Iran sankcje. Teheran chce też bezwarunkowego uwolnienia zamrożonych aktywów. Stany Zjednoczone miałyby przedstawić długoterminowe gwarancje wstrzymania wszelkich działań militarnych przeciwko Iranowi. Waszyngton dotychczas nie sygnalizował gotowości na przyjęcie tych postulatów. Głównym problemem pozostaje też irański plan pobierania opłat od jednostek w cieśninie Ormus. Te miałyby wynosić od około 5 do 7% wartości ładunku corocznie. Reżimowi w Teheranie przynosiłoby nawet ponad 100 miliardów dolarów. W tej sprawie negocjują władze Iranu i Omanu. Wcześniej szef irańskiej dyplomacji mówił o pozytywnym przebiegu tych rozmów.
0: Tymczasem Arabia Saudyjska poinformowała o kolejnym ataku jemeńskich Hutich na rafinerię. Wiadomo, że doszło do pożaru. Na razie nie ma jednak informacji o rodzajach ataku, zniszczeniach i ewentualnych ofiarach. Górki Wielkie na Śląsku Cieszyńskim uczczą dziś kolejną rocznicę urodzin Zofii Kossak. Pisarka 10 sierpnia skończyła by 137 lat. W ruinach dworu Kossaków odbędzie się dwudniowe świętowanie. Rozpoczniemy o 14:30 od złożenia kwiatów na grobie pisarki, mówi Urszula Broda-Gawełek, dyrektorka Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kossaków.
3: A potem prelekcje, wykłady, wizyta baranowej Elzy von Durant z pałacu w Baranowicach oraz koncert w wykonaniu duetu Aleksandry i Marcina Hałatów, a tuż po koncercie rozpoczniemy potańcówkę w stylu lat 20-30, czyli mile widziane stroje z epoki. Zachęcamy, żeby przebrać się elegancko.
0: Organizatorzy pomyśleli też o najmłodszych, przygotowując na dziś animację, a później warsztaty zielarskie połączone z parzeniem herbaty. Trwają one do 16:30. Do końca dnia w regionie słonecznie i praktycznie bezchmurnie. Temperatura do 28 stopni.

0: stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa.
1: Tu Radio Z, dochodzi 13. Już teraz wiadomości, które przygotowała Lucyna Płużyczka. Zapraszamy.
2: Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw, pojawia się na to szansa. Koszyki w dłoń, rusza sezon na grzybobranie.
1: Trzynasta.
2: Przed sądem rodzinnym dziś staną dwaj 16-latkowie podejrzani o napad z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, informuje policja. Do zdarzenia doszło wczoraj w Goleniowie. Zaatakowany 17-latek z ranami kłutymi i śladami pobicia trafił do szpitala w Szczecinie. Lądował po niego śmigłowiec LPR-u. Jak mówi rzeczniczka szpitala, stan chłopca jest dobrym. Pomocy lekarskiej wymagał też jeden z napastników. Obaj podejrzani wczoraj zostali doprowadzeni do policyjnej izby dziecka. Sprawę bada policja, która na razie nie ujawnia żadnych szczegółów. Iran zapowiada, otworzymy cieśninę Ormus, jeżeli Stany Zjednoczone przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjonowanie układu końcowego, chociaż może zostać on przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. Kierowcy bardzo liczą na obniżki, których według ekspertów można się spodziewać w przyszłym tygodniu. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
3: W przyszłym tygodniu kierowcy powinni zobaczyć przy dystrybutorach niższe ceny obniżki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliwa, największe benzyny, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
3: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy, w przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Na światowych rynkach cena baryłki ropy Brent utrzymuje się w tej chwili w okolicach 80 dolarów. Zbiornik Mietków pod Wrocławiem doczeka się remontu w pilnej części na Zaporze. Chodzi też o urządzenia do sterowania zrzutami wody i przelewem na wypadek powodzi. Ten zbiornik jest jednym z głównych zabezpieczeń Wrocławia przed wielką wodą. Podczas prac obiekt ma być dostępny rekreacyjnie, chociaż trzeba spodziewać się utrudnień. Nie ma za to planu całkowitego spuszczenia wody.
5: To bardzo ważne zadanie. Jego celem jest utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń samej Zapory, chroniącej mieszkańców regionu i ich mienie przed powodzią. Prace, jak już zaznaczyłem, prowadzone będą pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.
2: Bo jak mówi Radio Z, Filip Szatanik z Wód Polskich to też obszar chroniony programem Natura 2000. Prace mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu i potrwają do końca roku. Sezon grzybowy ruszył na dobre w lasach, między innymi Wielkopolski. Pojawiają się już pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Jednak latem niepodzielnie królują kurki. Najlepiej szukać ich między sosnami, radziła Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca z wielkopolskiego sanepidu, podczas wspólnego spaceru z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem.
6: Jakimi zmysłami się kierować szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
7: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
2: Eksperci apelują o ostrożność podczas grzybobrania, bo kurki można pomylić z trującymi lisówkami pomarańczowymi. Najlepiej wszystkie zbiory zawieźć do oddziału sanepidu, gdzie za darmo sprawdzą je specjaliści.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 13. Rolnik z Gliwickiej Ostropy, który zaorał świeży asfalt, usłyszał zarzut. Do sądu ma zostać skierowany wniosek o tymczasowy areszt. Mieszkańcy Ustronia wybierają projekty do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Bułka Wawrzynka będzie miała dziś swoją premierę. Ma to być lokalna wizytówka Wodzisławia Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice.

0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości przedstawiono rolnikowi, który w piątek zaorał nowy asfalt w Gliwicach, poinformował Radio Katowice prokurator Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice Zachód. Dodał, że do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres 3 miesięcy. Przesłanką do tymczasowego aresztowania jest zagrożenie surową karą. Mężczyźnie grozi bowiem do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik wjechał na świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Miasto szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. Jak informowała wcześniej policja, mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace nie są legalne. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował te informacje, zapewniając, że jest ona własnością gminy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tauron poinformował o awarii związanej z dostawą prądu w niektórych lokalizacjach na terenie Katowic. Przewidywane zakończenie awarii to godzina 16:15. Policja apeluje o ostrożność podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca w Polsce utonęło 110 osób. Podinspektor Andrzej Fijołek mówi, że należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
2: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby nie łączyć alkoholu z pływaniem, bo to kończy się często tragicznie. Z naszych statystyk wynika, że właśnie większość utonięć jest pod wpływem alkoholu i topią się głównie mężczyźni. No i po drugie, też nie wbiegajmy do tej wody, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura, a na zewnątrz ciało jest rozgrzane. Wówczas możemy też doznać szoku termicznego, serce jest osłabione. Potencjalnie zdrowa osoba nagle nie może już wydostać się o własnych siłach z wody i po prostu tonie.
0: Warto korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk. Mieszkańcy Ustronia wybierają projekty do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Głos można oddać przez internet albo tradycyjnie w Urzędzie Miasta. Projekty dotyczą m.in. modernizacji terenów rekreacyjnych, doposażenia placówek oświatowych, wydarzeń dla mieszkańców czy infrastruktury sportowej. Jak mówi burmistrz Paweł Sztefek, w każdej z 9 dzielnic jest do wydania 50 tysięcy złotych, a zgłoszonych zostało w sumie 18 projektów.
3: Biblioteka, źródło inspiracji, zielone i bezpieczne osiedle, zakup sprzętu do poddziału bojowego OSP Centrum, aktywna polana, zielona energia dla OSP, czy zakup hali namiotowej na wydarzenia kulturalne w dzielnicy Lipowiec. To tylko kilka z projektów, na które czekamy na głosy mieszkańców.
0: Głosowanie potrwa do końca sierpnia. Bułka Wawrzynka zostanie dziś zaprezentowana po raz pierwszy w Wodzisławiu Śląskim w trakcie Święta Miasta. Wypiek ma być kulinarną wizytówką w kształcie łez patrona miasta, świętego Wawrzyńca. Wojciech Kocjan zapytał mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, jak zapatrują się na taką formę promocji.
4: Skosztować by szło.
5: Zobaczymy, jakie smaku będzie. No, to jest najważniejsze.
6: Trzeba spróbować i wtedy się to oceni.
7: Mają być dwa warianty. Słodki, słony. Dla was jaki?
5: Słony.
8: Na słodko.
7: Na słodko do kawy.
8: Tak, no.
9: Na słodko nie, bo jestem gruba, ale na słono tak.
7: Fajny pomysł na promocję miasta?
6: Według mnie fajny. Tu ciężko coś rozpromować w Wodzisławiu, ale jak takie coś robią, to fajnie, mi się podoba.
10: Na pewno dobra inicjatywa.
7: To co by trzeba zrobić, żeby to dobrze wypromować?
11: Nie wiem, dać do spróbowania może coś? Może spróbują raz, no i wrócą. Trzeba próbować. Kto nie spróbuje, ten się nie dowie, czy to wyjdzie, czy nie.
0: Wawrzynki będzie można spróbować dziś od godziny 16 w strefie gastronomicznej Parku Rodzinnego Trzy Wzgórza. Do końca dnia w regionie słonecznie i praktycznie bezchmurnie. Temperatura do 28 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z. U nas pora na najnowsze wydanie wiadomości, a przedstawi je Lucyna Płużyczka.
1: Wypadek na młodzieżowym wyścigu kolarskim, 17 osób poszkodowanych. Społecznicy alarmują, mieszkańcy Łodzi mogą być inwigilowani. Gratulacje dla Leona Korzyńskiego, jego film zdobył studenckiego Oscara.
0: 14.
1: Wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Do kraksy doszło podczas memoriału imienia Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie. 19 osób jest poszkodowanych, 6 rannych zabrano do szpitala.

0: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja nie prowadzi w tej sprawie czynności, bo wyścig odbywał się na drodze wyłączonej z normalnego ruchu. Kolarze jadą dalej. Mieszkańcy Łodzi mogą być inwigilowani przez urzędników. Do Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich trafiły wnioski o kontrolę. Złożyli je społecznicy. Chodzi o nieprawidłowości związane z tzw. biuletynem informacji publicznej oraz systemem zniżek dla mieszkańców, czyli kartą łodzianina. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
1: Społecznicy podejrzewają masowe naruszenia RODO, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych mieszkańców. Mówią o systemie informatycznym, który nie wspiera współczesnych standardów branżowych. Mówiła mi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
2: Wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
1: W przypadku karty łodzianina chodzić ma o tak zwane głębokie profilowanie. System ma bezprawnie zbierać m.in. takie informacje jak to, kiedy płacimy za parking, jakimi sprawami urzędowymi się interesujemy, czy z jakich ulg socjalnych korzystamy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Społecznicy mówią też o możliwym fałszowaniu zgód dotyczących wyświetlania reklam. Tegoroczne żniwa na finiszu. Służby apelują do rolników o szczególną ostrożność i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Nie pozwalajcie najmłodszym na obsługiwanie maszyn i nie angażujcie ich do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówi Radio Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, że w jej pobliżu nie ma dzieci, bo jak podkreślają służby, wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii. Wielki sukces polskiego kina. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara. Przyznaje go ta sama akademia, która wręcza Oscar i tym samym film artysty zakwalifikował się już do oscarowego wyścigu. Doceniona produkcja to Kamathipura Express. Opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Korzyński nie ukrywa, że był zaskoczony tym wyróżnieniem.
4: Ja dostałem maila kilka dni temu z zaproszeniem na taką rozmowę z nimi. Dołączyłem na tego Zooma, no i tam właśnie na początku nas tam popytali, jak to jest być finalistą. Powiedzieli, że mamy do was jeszcze tam ostatnie pytanie, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami studenckiego Oscara, no i my wszyscy myśleliśmy, że to jest, nie wiem, żart.
0: Autorem zdjęć do filmu jest Witold Prokopczyk. Obraz Polaków ma zagwarantowanego studenckiego Oscara, ale nadal nie wiadomo, jaki kolor statuetki otrzyma, złoty, srebrny czy brązowy. To okaże się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: W studiu jeszcze na kilka chwil pojawił się Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: I masz dla nas najświeższe wieści pogodowe.
7: Tak. Dziś, proszę państwa, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie więcej chmur się pojawi i tam możliwe jedynie słabe przelotne opady deszczu, poza tym w całym kraju bez deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 23 w centrum do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. A w województwie śląskim dziś przed nami piękny, ale nieupalny letni dzionek. Zachmurzenie zmienne, od małego po duże, z przejaśnieniami, bez opadów, za to z dużą ilością słońca na niebie. Temperatura teraz w granicach 18-20 stopni maksymalnie, na termometrach do 24 w Częstochowie i na Jurze do 25 stopni Celsjusza będzie w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 24 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 21 do 23 wysoko w Beskidach, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, skręcający na północno-wschodni. I jeszcze popatrzmy, jak ciśnienie. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1022 hektopaskale. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę państwa, tylko i wyłącznie korzystny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie małe, nawet bezchmurne niebo, bez opadów, temperatura w zakresie 10-14 stopni Celsjusza, a więc noc nieco chłodniejsza od tych, do których przyzwyczailiśmy się ostatnimi czasy. Wiatr słaby z północnego wschodu, i wschodu. A jutro w niedzielę od rana do wieczora w całym województwie śląskim piękna, słoneczna pogoda, niebo bezchmurne przez większą część dnia. Oczywiście

0: się deszcz żaden nie spadnie, a temperatura maksymalna w zakresie 25-28 stopni Celsjusza. Zatem gorąco, ale bez upału. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. W poniedziałek, proszę Państwa, przez większą część dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, dopiero pod wieczór od zachodu wzrośnie do całkowitego i wtedy lokalnie gdzieniegdzie może pokropić przelotny deszcz. No i w poniedziałek wróci upał, to znaczy temperatury w zakresie 30-33 stopni Celsjusza. No, będzie gorąco, ale pocieszenie jest takie, że nie tak gorąco, jak było parę dni temu.
1: Ja myślę, że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę, jeśli chodzi o prognozę pogody. Darku, tobie bardzo dziękujemy za poranek i dobrego weekendu.
0: Dziękuję nawzajem.
1: Dariusz Schmidt.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed.

pamiętam, jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji. I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma, będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej

0: Na zegarach 15. Jest areszt dla rolnika z Gliwic, który pługiem zniszczył świeżo wyłożony asfalt. Woda z kranów w Łazach w powiecie zawierciańskim ponownie jest zdatna do picia. Sanepid wydał w tej sprawie komunikat. Ukraina zgodziła się na przeprowadzenie kolejnych ekshumacji, poinformował o tym tamtejszy Instytut Pamięci Narodowej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie rolnik z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył świeżo położony asfalt. Dziś mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, powiedziała Marzena Szwed z gliwickiej policji.
2: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
0: W piątek 60-letni rolnik wjechał na świeży asfalt na ulicy Rybackiej w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Miasto szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. Jak informowała wcześniej policja, mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace nie są legalne. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował te informacje, zapewniając, że jest ona własnością gminy. Woda z kranów w Łazach w powiecie zawierciańskim ponownie jest zdatna do spożycia i może być wykorzystywana do celów gospodarczych. Sanepid poinformował dziś o wynikach kolejnych próbek z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi i zaopatrywanej przez niego sieci wodociągowej. Ze względu na działania naprawcze może występować pogorszenie smaku i zapachu wody. Sanepid zaleca wzmożone płukanie instalacji wodnej w mieszkaniach. Przypomnijmy, że komunikat o nieprzydatności wody do spożycia pojawił się w czwartek. Powodem były wykryte w próbkach bakterie grupy coli i enterokoki. Około 4000 osób musiało korzystać z beczkowozów. Ochotnicza Straż Pożarna roznosiła też mieszkańcom wodę butelkowaną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ukraina zgodziła się na przeprowadzenie kolejnych ekshumacji, między innymi na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim i Ugły na Wołyniu, przekazał Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Mogą tam spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus uważa, że te decyzje to krok w dobrym kierunku.
3: Mam nadzieję, że będą kolejne zgody i że rzeczywiście to jest niezwykle dla Polaków ważne i potrzebujemy tego. Polacy czekają i być może trzeba było to już zrobić dawno, nie doprowadzilibyśmy do takich napięć, jakie kilka tygodni temu obserwowaliśmy.
0: Posłanka Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że może to poprawić relacje polsko-ukraińskie.
4: Nie tylko w interesie Polski jest poprawa tych relacji, ale przede wszystkim w interesie ukraińskim jest jak najszybciej rozpoczęcie procesu i dialogu w kontekście historycznym, bo sytuacja dla nas jest jasna. Unia Europejska nie zostanie poszerzona Ukrainę, jeżeli Ukraina nie rozliczy się z historii, jeżeli groby nie będą ekshumowane.
0: Wiosną Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził ekshumację w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim. Odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Pochowano je w Późnikach 6 września. Z końcem czerwca zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Późnikach. Nie znaleziono jednak drugiej zbiorowej mogiły. Następne prace w tym miejscu rozpoczną się pod koniec tego miesiąca. Lubecko w powiecie lublinieckim świętuje dziś swoje 800-lecie. Obchody są okazją do przypomnienia lokalnych tradycji, które od pokoleń są ważną częścią

0: życia miejscowości. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia jest konkurs orki. Jurorzy skupią się w nim na ocenieniu wielu czynników, wskazuje Artur Gross ze Stowarzyszenia Miłośników Ratowania Starej Techniki.
1: Konkurs polega na ocenie prostolinijności, nakładzeniu skiby oraz na ogólnym kształcie ziemi pokładzonej. Trzeba uważać też na różne tam, na typy ziemi, jak tam występują, ale głównie chodzi o to, żeby ono było prosto.
0: Konkurs ma również wymiar symboliczny. Przypomina o szacunku do ziemi, pracy rolnika i dziedzictwie polskiej wsi. Relacja z tego wydarzenia jeszcze w tej godzinie na naszej antenie. Do końca dnia w regionie będzie praktycznie bezchmurnie. Najbliższej nocy zachmurzenie może być najwyżej małe i nie są prognozowane opady deszczu. Temperatura minimalna w jej trakcie od 12 do 15 stopni.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Słuchajcie, Radia Z, za chwilę 15, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Lucyna Płużyczka.
1: Chłopiec wpadł do zbiornika przeciwpożarowego i jest w krytycznym stanie. 10 lat więzienia grozi rolnikowi z Gliwic, który zaorał świeżo wylany asfalt. Tatrzańskie kozice policzone, jest ich więcej, ale naukowcy studzą entuzjazm.
0: 15.
1: Śledczy badają okoliczności wczorajszego wypadku w Szczecinie. W zbiorniku przeciwpożarowym przy ulicy Komuny Paryskiej topili się dwaj chłopcy w wieku 9 i 11 lat. Po reanimacji w obu przywrócono czynności życiowe, ale stan jednego z nich jest krytyczny, informuje prokuratura. Jak wstępnie ustalono, chłopcy przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W pewnym momencie jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Chłopcy są braćmi narodowości wietnamskiej. Trwają przesłuchania świadków. Zabezpieczono też nagrania monitoringu pobliskiej szkoły. Są zarzuty dla rolnika, który w Gliwicach celowo zaorał świeżo wylany asfalt. Mężczyzna odpowie za zniszczenie nowo budowanej jezdni. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Ze względu na zagrożenie surową karą, śledczy chcą też tymczasowego aresztowania mężczyzny. Więcej o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Rolnik w piątek po południu miał celowo wjechać na ulicę ciągnikiem z pługiem i przeorać ją na odcinku 200 metrów. To dzielnica Ostropa, która w Gliwicach zachowała swój rolniczy charakter. Dzisiaj 60-latek został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia znacznej wartości. Twierdzi, że miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy stanowczo zaprzeczają. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na blisko 400 tysięcy złotych. Rolnika czeka teraz posiedzenie sądu, który zdecyduje, czy zostanie tymczasowo aresztowany. Jego ciągnik został odholowany na policyjny parking, bo nie ma obowiązkowego ubezpieczenia. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na stołecznej Wisłostradzie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przyjechało ponad 300 różnego rodzaju pojazdów. Szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła zachęca do wzięcia udziału w święcie Wojska Polskiego i przypomina, że wojsko tego dnia nie porzuci swoich codziennych zajęć.
3: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
1: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów marynarki wojennej. Naukowcy po raz kolejny policzyli tatrzańskie kozice. Taka akcja organizowana jest dwa razy do roku, jesienią i wiosną. Okazuje się, że kozic przybyło, ale powodów do nadmiernego optymizmu nie ma, o czym donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Naukowcy naliczyli w tym roku 335 kozic, o 86 więcej niż wiosną ubiegłego roku. Ale dużo ważniejsza jest liczba młodych koźląt, wyjaśnia Jarosław Rabiasz z TPN-u. Tych było teraz 46.
5: Czyli to stanowi około 14% tej populacji. Gdyby było powyżej 15, wtedy bylibyśmy naprawdę zadowoleni.
4: 15% to gwarancja przyrostu populacji, dodaje naukowiec. Niestety kozicom zagraża coraz większy zimowy ruch turystyczny i skiturowy. Płoszone giną w lawinach, ale są też celem kusowników. Przemek Taranek.

0: Radio Z.
1: Do załamania liczebności kozic w Tatrach doszło na przełomie XX i XXI wieku. Po polskiej stronie granicy żyło wtedy zaledwie 60-70 kozic.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Na zegarze 16. Jutro w województwie śląskim będzie upalnie. Wysoka temperatura utrzyma się jednak tylko przez jeden dzień, prognozują synoptycy. W Rudzie Śląskiej trwa wakacyjny piknik przy Pieka Roku. O jego atrakcjach powiemy Państwu za chwilę. Politycy różnych opcji spierają się w sprawie zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do północy. Do Polski na chwilę wróci gorące powietrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać jutro o 10:00. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 30 do 33 stopni Celsjusza. We wtorek będzie już nieco chłodniej. Kolejny raz powyżej 30 stopni. Nie możemy zobaczyć na termometrach dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Do końca sierpnia mieszkańcy województwa śląskiego mogą głosować w 27. konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w regionie. Do wyboru jest 30 realizacji z ubiegłego roku. Część z nich to rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Wiele jest także związanych ze sportem i rekreacją, a także kulturą. W ubiegłym roku nagrodę publiczności otrzymała adaptacja budynku słodowni i modernizacja domu książęcego na Samku Piastowskim w Raciborzu. To inwestycja, która przekształciła te obiekty w centrum turystyczno-historyczne z multimedialną ekspozycją na temat dziejów Górnego Śląska w średniowieczu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski. Jego celem jest przede wszystkim promocja rozwoju i jakościowych zmian przestrzeni publicznych. Ma kształtować wizerunek województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku. Jeszcze przez godzinę mieszkańcy regionu

0: mogą zajrzeć na wakacyjny piknik przy Pieka Roku w Rudzie Śląskiej. To impreza skierowana do miłośników śląskiej kuchni, a także lokalnej tradycji. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, zapewnia Iwona Małyska z Urzędu Miasta.
1: Można skosztować jak zwykle tradycyjnego chleba wypiekanego właśnie w tym Pieka Roku, razem oczywiście z tłustym i z ogórkiem. Wysłuchać opowieści o żurze wodzące innych maszketach. Odbędą się również pokazy kulania klusek śląskich, nudli, kiszenia kapusty, ogórków.
0: Jednym z głównych punktów programu jest koncert śląskiego zespołu Maszkety. Do zabawy można dołączyć przy ulicy Bujoczka w dzielnicy Ruda.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Politycy spierają się w sprawie zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Na konwencji programowej partii europoseł Tobiasz Bocheński przedstawił ten pomysł jako obietnicę wyborczą. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że zdecydowana większość Ukraińców w Polsce to kobiety.
3: 77% Ukraińców, którzy żyją w Polsce, to są kobiety. 69% osób Ukraińców pracuje, reszta się uczy. Zarabiamy dzisiaj na tej sytuacji jako Polska. Wypłacamy 3 miliardy złotych na 800+, ale Ukraińcy, którzy żyją, pracują w Polsce, wkładają w budżet Polski ponad 13 miliardów złotych.
0: Pomysł Tobiasza Bocheńskiego podoba się natomiast Michałowi Wójcikowi z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Bardzo dobra propozycja. Jak obejmiemy władzę, to powinien być wdrożony taki program. Jeżeli są mężczyźni w wieku poborowym, a nie pracują w Polsce, nie widzę powodu, żeby nie byli deportowani. Najbardziej, bardzo dobra decyzja.
0: Według statystyk w Polsce jest prawie 1 000 000 obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej z powodu trwającej w ich państwie wojny. Na koniec kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie małe, ale w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują aktualnie do 28 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, a barometr jest korzystny, co oznacza, że pogoda dobrze wpływa na to, jak się czujemy. Jutro wróci upał, w poniedziałek temperatura sięgnie 33 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Ruch został przeniesiony na jezdnię przeciwną prowadzącą w kierunku Pyżowic. Na odcinku objętym pracami ruch odbywa się dwukierunkowo. Po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Mamy też ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, więc noga z gazu. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
6: I to już 16 na zegarach. Lucyna Płużyczka w Radiu Z i najnowsze wiadomości prosimy.
7: Izrael odrzuca najnowszy plan USA dla Strefy Gazy. Nasze rzeki wysychają, katastrofalna sytuacja m.in. na Wiśle. Nie dla przemocy na tle narodowościowym, manifestacje w polskich miastach.
6: 16.
7: Twarde stanowisko Izraela. Odrzucamy najnowszy plan dla Strefy Gazy ogłoszony przez prezydenta USA. Nie wycofamy swoich sił z tego terytorium, dopóki nie nastąpi całkowite, prawdziwe rozbrojenie Hamasu, oświadczył premier Netanyahu. Dodał, że Izrael omawia swoje zastrzeżenia ze Stanami Zjednoczonymi i podkreślił, że Izrael nigdy nie zgodzi się na państwo palestyńskie w Strefie Gazy lub na zachodnim brzegu Jordanu. Pod koniec lipca Donald Trump ogłosił, że powołana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie Strefy Gazy, które zakłada rozbrojenie Hamasu i wycofanie sił Izraela z tego terytorium. Od października obowiązuje kruche zawieszenie broni. Jego kolejne etapy nie są jednak realizowane. Wisła w Warszawie bije rekordy. Wody jest w niej najmniej w historii pomiarów. To jednak nie tylko problem Królowej Polskich Rzek. Sucho jest niemal w całej Polsce. Sytuacja jest dramatyczna. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, wśród nich i Królowa Polskich Rzek. Na nadwiśleńskich bulwarach 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, wskazywałby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
9: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
8: Sytuacja nie zmieni się szybko, bo potrzeba do tego byłoby miesięcy obfitych

0: opadów. Marcin Frydrich, Radio Z.
1: A jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Manifestacje przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dziś organizowane w wielu polskich miastach. Odbywają się pod hasłami Stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To reakcja na ostatnie coraz częstsze ataki na tle narodowościowym w naszym kraju. Na manifestację we Wrocławiu przyszła m.in. Anastazja z Białorusi, którą w taksówce pobiła pasażerka.
2: Tylko za akcent. Niestety. To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.
3: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
4: Wszyscy hejterzy się odbywają, wszystkie ludzkie boty się odbywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
5: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć i zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
1: Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dziś organizowane w ponad 20 miastach. Między innymi w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu i Olsztynie. Stolica będzie miała inteligentny system sterowania oświetleniem. Latarnie zyskają nowe funkcje. W ciągu 2 lat sukcesywnie instalowane będą na nich potrzebne sterowniki. System pozwoli na ustawienie każdej oprawy tak, aby świeciła nie mniej i nie więcej niż potrzeba, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
6: Wszystko jest możliwe dlatego, że przez ostatnie kilka lat wymieniliśmy właściwie całe oświetlenie warszawskie na oświetlenie LED-owe. Możemy zaprogramować stopień świecenia tych latarni. To wszystko będziemy robić za ekranu komputera.
1: Nowy system ma pomóc zaoszczędzić nawet 30% energii. W planach jest wykorzystanie latarni do montażu punktów ładowania pojazdów elektrycznych, czujników jakości powietrza czy mierników hałasu. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdolot karków. Jak wtedy

Kto po nocach ze mną będzie palił fajki, słuchał Nightly Met i oglądał bajki. Kto mnie uspokoi, gdy przegrywa Bayern i zrozumie to, że jestem wielkim fanem. Kto

jak bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać. Ej,

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak, roboty drogowe mamy na A1 do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic. Ruch został przeniesiony na jezdnię przeciwną, prowadzącą w kierunku Pyżowic. Na odcinku objętym pracami ruch odbywa się dwukierunkowo. Po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Mamy też ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, więc noga z gazu. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Do 17 sierpnia całkowicie zamknięta jest dalnica D3 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

0: na zegarze 16. Jutro w województwie śląskim będzie upalnie. Wysoka temperatura utrzyma się jednak tylko przez jeden dzień, prognozują synoptycy. W Rudzie Śląskiej trwa wakacyjny piknik Przypieka Roku. O jego atrakcjach powiemy Państwu za chwilę. Politycy różnych opcji spierają się w sprawie zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do północy. Do Polski na chwilę wróci gorące powietrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać jutro o 10:00. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 30 do 33 stopni Celsjusza. We wtorek będzie już nieco chłodniej. Kolejny raz powyżej 30 stopni możemy zobaczyć na termometrach dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Do końca sierpnia mieszkańcy województwa śląskiego mogą głosować w 27. konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną w regionie. Do wyboru jest 30 realizacji z ubiegłego roku. Część z nich to rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Wiele jest także związanych ze sportem i rekreacją, a także kulturą. W ubiegłym roku nagrodę publiczności otrzymała adaptacja budynku słodowni i modernizacja domu książęcego na Zamku Piastowskim w Raciborzu. To inwestycja, która przekształciła te obiekty w centrum turystyczno-historyczne z multimedialną ekspozycją na temat dziejów Górnego Śląska w średniowieczu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski. Jego celem jest przede wszystkim promocja rozwoju i jakościowych zmian przestrzeni publicznych. Ma kształtować wizerunek województwa śląskiego jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku. Jeszcze przez godzinę mieszkańcy regionu mogą zajrzeć na wakacyjny piknik Przypieka Roku w Rudzie Śląskiej. To impreza skierowana do miłośników śląskiej kuchni, a także lokalnej tradycji. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, zapewnia Iwona Małyska z Urzędu Miasta.
2: Można skosztować jak zwykle tradycyjnego chleba wypiekanego właśnie w tym Przypieka Roku, razem oczywiście z tłustym i z ogórkiem. Wysłuchać opowieści o żurze wodzące innych maszketach. Odbędą się również pokazy kulania klusek śląskich, nudli, kiszenia kapusty, ogórków,

0: Jednym z głównych punktów programu jest koncert śląskiego zespołu Maszkety. Do zabawy można dołączyć przy ulicy Bujoczka w dzielnicy Ruda.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Politycy spierają się w sprawie zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Na konwencji programowej partii europoseł Tobiasz Bocheński przedstawił ten pomysł jako obietnicę wyborczą. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że zdecydowana większość Ukraińców w Polsce to kobiety.
2: 77% Ukraińców, którzy żyją w Polsce, to są kobiety. 69% osób Ukraińców pracuje, reszta się uczy, zarabia. Zarabiamy dzisiaj na tej sytuacji jako Polska. Wypłacamy 3 miliardy złotych na 800+, ale Ukraińcy, którzy żyją i pracują w Polsce, wkładają w budżet Polski ponad 13 miliardów złotych.
0: Pomysł Tobiasza Bocheńskiego podoba się natomiast Michałowi Wójcikowi z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Bardzo dobra propozycja. Jak obejmiemy władzę, to powinien być wdrożony taki program. Jeżeli są mężczyźni w wieku poborowym, a nie pracują w Polsce, nie widzę powodu, żeby nie byli deportowani. Bardzo dobra decyzja.
0: Według statystyk w Polsce jest prawie 1 000 000 obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej z powodu trwającej w ich państwie wojny. Na koniec kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie małe, ale w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują aktualnie do 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, a biometr jest korzystny, co oznacza, że pogoda dobrze wpływa na to, jak się czujemy. Jutro wróci upał, w poniedziałek temperatura sięgnie 33 stopni.
4: Na zegarach 17, to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. O tej porze Lucyna Pużyczka, prosimy.
5: 4-latka wypadła z balkonu w Łomży, uratowali ją sąsiedzi. Wszystko jest już jasne, Niemiec Marco Brenner wygrał Tour de Pologne. I apel TPN-u, nie kąpcie się w tatrzańskich stawach, grożą za to mandaty.
4: 17.
5: O krok od tragedii było w Łomży. 4-latka zwisała po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadła na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
6: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
5: Dziewczynka przytomna została przetransportowana do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę. Wiadomo, że w chwili zdarzenia matka dziecka była w domu, spała. Miała we krwi 0,7 promila alkoholu. Wielkie emocje na mecie 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Słynną imprezę wygrał Niemiec Marco Brenner. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli w Wieliczce. O szczegółach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
7: Przed ostatnim etapem żółtą koszulkę lidera posiadał Włoch Christian Scaroni, ale miał niewielką, tylko kilkusekundową przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Nie jest sprinterem i nie dał rady obronić pozycji lidera. Z każdym metrem bliżej mety opadał z sił, spadł ostatecznie na 7. miejsce. Najszybszy był Szwajcar Stefan Küng, ale nie na tyle, by cieszyć się z wygrania całego wyścigu. Najlepszy z polskich kolarzy Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej.
5: Drugi w klasyfikacji generalnej był Nowozelandczyk Finn Fisher, a trzeci Hiszpan Iwan José Romeo. Najbliższy tydzień może przynieść obniżki cen paliw na stacjach. Według ekspertów spadki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliw. Benzyna może być tańsza średnio o 20 groszy za litr, a olej napędowy o 10 groszy. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Jeśli te prognozy się sprawdzą i rzeczywiście będziemy mieli takie obniżki cen paliw na stacjach, to może się okazać, że kierowcy nie doczekają się już kolejnego pakietu CPN, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Jeżeli widać byłoby tą tendencję spadkową, to niestety szanse na wprowadzenie pakietu osłonowego będą malały.
8: W ostatnich dniach mieliśmy spadek cen w hurcie po spadku notowania ropy Brent w okolice $80 za baryłkę. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Rynek czeka na porozumienie USA z Iranem i jak najszybsze otwarcie cieśniny Ormus. Upały dają nam się we znaki, ludzie szukają więc ochłody, między innymi w tatrzańskich stawach. Ale uwaga, kąpiel w nich jest zabroniona. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że za takie wykroczenie po naszej stronie Tatr mandat może wynieść 1000 zł, a po słowackiej nawet 300 euro. Wchodzenie do wody może zaburzać cenny przyrodniczo ekosystem. Służby patrolują więc okolice najpopularniejszych stawów, w tym Morskiego Oka. Wiadomości w Radiu Z wracają za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Rafała Piecha, a teraz jeszcze wiadomości z dróg. We'll be right back.

se, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

0: Jest 18. Sąd zdecydował o areszcie dla rolnika z Gliwic, który przed weekendem zniszczył świeżo położony asfalt na jednej z ulic. Mieszkańcy Łas w powiecie zawierciańskim mogą już korzystać z wody z kranu. Przywrócono jej właściwe parametry i jest bezpieczna. Szczegóły podam za chwilę. Wojsko przygotowuje się do defilady 15 sierpnia. W nocy odbyła się próba generalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 3 miesiące spędzi w areszcie rolnik z Gliwic, który w piątek zniszczył ciągnikiem świeżo położony asfalt na jednej z gliwickich ulic. Mężczyzna dziś usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Marzena Szwed z gliwickiej policji mówi, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora.
2: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
0: 60-latek wjechał na wyremontowaną drogę w dzielnicy Ostropa. Pługiem zaorał około 200 metrów jezdni, a miasto oszacowało straty na około 400 tysięcy złotych. Jak informowała wcześniej policja, mężczyzna twierdził, że jest właścicielem części działki, na której wylano asfalt. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował jednak te informacje, zapewniając, że to gmina jest właścicielem gruntu. Woda z kranu w Łazach koło Zawiercia nadaje się już do spożycia. Sanepid poinformował dziś o wynikach badań kolejnych próbek z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi i zaopatrywanej przez niego sieci wodociągowej. Ze względu na działania naprawcze może występować pogorszenie smaku i zapachu wody. Sanepid zaleca zatem wzmożone płukanie instalacji wodnej w mieszkaniach. Komunikat o nieprzydatności wody do spożycia pojawił się w czwartek. Powodem były wykryte w próbkach bakterie grupy coli i enterokoki. Około 4000 osób musiało korzystać z beczkowozów. Tymczasem Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ostrzega przed barszczem sosnowskiego. Roślina trafiła do Polski w latach 50. z Kaukazu jako wydajna potencjalna roślina pastewna. W Polsce od 2011 roku jest uznana za inwazyjną, przypomina Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Grzegorz Chudzik.
3: Roślina ta rosnąc wytwarza furanokumaryny. To są takie lotne związki, które niestety w kontakcie z ultrafioletem i naszą skórą powoduje bardzo niebezpieczne oparzenia, takie podobne do oparzenia wrzątkiem drugiego, nawet trzeciego stopnia.
0: Barszcz sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie letnim.
3: Przy wysokich temperaturach na

0: słonecznieniu. Również olejki eteryczne emitowane przez tą roślinę mogą oddziaływać na znaczne odległości. Bez nawet bezpośredniego kontaktu z sokiem rośliny może dojść do dosyć ciężkich reakcji alergicznych, jeżeli chodzi o nasze drogi oddechowe.
1: Uprawę rośliny zaprzestano pod koniec lat 70., gdy zdano sobie sprawę z jej toksycznego działania.
2: Informacje z kraju.
1: Próba generalna wypadła celująco. Jesteśmy przygotowani do defilady, oświadczył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Przez całą noc na warszawskiej Wisłostradzie żołnierze przygotowywali się do lądowej części obchodów Święta Wojska Polskiego. Próba parady morskiej odbędzie się we wtorek. Wiesław Kukuła podkreślił, że 15 sierpnia to święto wszystkich Polaków.
3: Ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom, którzy płacą podatki, którzy składają się na wyposażenie, które my, żołnierze, możemy wykorzystywać. Także proszę o tym pamiętać i będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się Państwo towarzyszyć nam w czasie tej defilady i być tu razem z nami obecni. To będzie dla nas wyraz najwyższego uznania. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: Defilada w Warszawie i Parada Morska w Zatoce Gdańskiej odbędą się w przyszłą sobotę o 12:00. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to największe takie wydarzenie w historii Wojska Polskiego. Weźmie w nim udział około 10 tysięcy żołnierzy, kilkaset jednostek sprzętu wojskowego. Pojawią się także żołnierze z państw sojuszniczych. Wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim będzie małe, w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują teraz do 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie to 1019 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Przypomnijmy, Żywiec, ulica Krakowska. Tam służby zgłaszają pożar samochodu osobowego. Występują spore utrudnienia w ruchu. Przenosimy się do Tychów, DK86 w rejonie zjazdu na ulicę Katowicką. Tam, przypomnijmy, samochód wypadł z drogi. W momencie wyciągania możliwe większe utrudnienia w ruchu. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnień spodziewajmy się w miejscach prac drogowych. I tak roboty drogowe mamy na A1 w Dobieszowicach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
5: Prawie 18, to oznacza, że Rafał Piech rozpoczyna swój dyżur. Prosimy, najnowsze wiadomości Radia Z.
6: Samorząd adwokacki deklaruje pomoc, a prokuratura szuka ofiar znanego dolnośląskiego mecenasa. Choroba brudnych rąk w natarciu, niepokojące dane sanepidu. Niecodzienny obrazek nad polskim wybrzeżem w Międzyzdrojach widziano wieloryba.
5: 18.
6: Rada adwokacka reaguje po aresztowaniu znanego dolnośląskiego mecenasa. Ernest Z. jest podejrzany o szereg oszustw na szkodę swoich klientów. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób, które padły jego ofiarą. A z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, co mają zrobić klienci podejrzanego adwokata?
7: Ci, których sprawy są w toku, powinni zgłosić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie zarejestrowany był Ernest Z. Rada ma wyznaczyć zastępstwa przez innych adwokatów. A ci, którzy mają podejrzenia, że mogli zostać oszukani, powinni zgłosić się do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, która prowadzi to śledztwo. Według prokuratury NSZ miał podrabiać i przerabiać różne dokumenty, tak by na przykład pieniądze z ugód czy spraw sądowych trafiały na jego konto, a nie klientów. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Według śledczych chodzi o co najmniej 500 000 zł. Adwokatowi grozi do 12 lat więzienia. Sanepid bije na alarm. Gwałtownie przybywa chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Do połowy lipca odnotowano ponad 1400 przypadków. To prawie 4 razy więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. W związku z sezonem urlopowym urzędnicy intensywniej kontrolują lokale gastronomiczne, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: To zjawisko w dużej mierze zawdzięczamy właśnie drodze przenoszenia związanej przede wszystkim z szeroko pojętą gastronomią. Mamy w czasie wakacji wiele punktów zbiorowego żywienia, które otwierają się doraźnie, nie są czynne cały rok, są czynne sezonowo. Mamy w związku z tym znacząco wzmożoną naszą również działalność kontrolną.
6: Do zakażenia dochodzi m.in. poprzez spożycie skażonej żywności lub wody oraz wskutek niewłaściwej higieny rąk. Najskuteczniejszą metodą ochrony pozostaje szczepienie. Zamiast bonu do sklepu, zwrot pieniędzy na kartę, szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Są już pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę płatniczą. Urządzenia mają być ustawiane m.in. na terenie osiedli, aby zwrot opakowań był szybszy i łatwiejszy. Pierwsze próby już za nami, mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
9: Stawiliśmy takie recyklomaty razem z naszymi akcjonariuszami na wielu festiwalach muzycznych.

0: muzycznych, wydarzeniach muzycznych, właśnie ze zwrotem kaucji na kartę i okazuje się, że cieszyły się one ogromną popularnością w trakcie tych wydarzeń, które już się odbyły.
1: Takie butelkomaty pojawiły się w większych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, gdzie obecnie nie są dostępne w sklepach. Na koniec niecodzienny widok nad polskim morzem w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Wczoraj zauważono wieloryba. Służby pomogły mu bezpiecznie odpłynąć w dalsze rejony. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Specjaliści ocenili stan zwierzęcia. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w żadną sieć, czy nie ciągnie za sobą jakiejś liny z kotwicą, mówił mi Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska.
3: Okazało się, że zwierzę nie jest nic zaplątane. Podjęta została decyzja o zabezpieczaniu przed jednostkami pływającymi.
2: Tak zabezpieczany wieloryb wpłynął na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Tam obowiązuje zakaz pływania jednostek z napędem silnikowym i lotu dronami, więc zwierzę miało tam więcej spokoju. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Wieloryby w Bałtyku są rzadkością, ale w ostatnich latach takie odwiedziny zdarzają się coraz częściej. W lutym zeszłego roku również w Międzyzdrojach trwała akcja ratowania 10-metrowego humbaka zaplątanego w rybackie sieci. My w Radio Z teraz wyjeżdżamy na drogi.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Teraz będzie coś dla wszystkich dziewczyn, które boją się wracać nocą same do domu.

0: Jest 18. Sąd zdecydował o areszcie dla rolnika z Gliwic, który przed weekendem zniszczył świeżo położony asfalt na jednej z ulic. Mieszkańcy Łaz w powiecie zawierciańskim mogą już korzystać z wody z kranu. Przywrócono jej właściwe parametry i jest bezpieczna. Szczegóły podamy za chwilę. Wojsko przygotowuje się do defilady 15 sierpnia. W nocy odbyła się próba generalna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 3 miesiące spędzi w areszcie rolnik z Gliwic, który w piątek zniszczył ciągnikiem świeżo położony asfalt na jednej z gliwickich ulic. Mężczyzna dziś usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Marzena Szwed z gliwickiej policji mówi, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora.
2: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
0: 60-latek wjechał na wyremontowaną drogę w dzielnicy Ostropa. Pługiem zaorał około 200 metrów jezdni, a miasto oszacowało straty na około 400 tysięcy złotych. Jak informowała wcześniej policja, mężczyzna twierdził, że jest właścicielem części działki, na której wylano asfalt. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował jednak te informacje, zapewniając, że to gmina jest właścicielem gruntu. Woda z kranu w Łazach koło Zawiercia nadaje się już do spożycia. Sanepid poinformował dziś o wynikach badań kolejnych próbek z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi i zaopatrywanej przez niego sieci wodociągowej. Ze względu na działania naprawcze może występować pogorszenie smaku i zapachu wody. Sanepid zaleca zatem wzmożone płukanie instalacji wodnej w mieszkaniach. Komunikat o nieprzydatności wody do spożycia pojawił się w czwartek. Powodem były wykryte w próbkach bakterie grupy coli i enterokoki. Około 4000 osób musiało korzystać z beczkowozów. Tymczasem Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ostrzega przed barszczem sosnowskiego. Roślina trafiła do Polski w latach 50. z Kaukazu jako wydajna, potencjalna roślina pastewna. W Polsce od 2011 roku jest uznana za inwazyjną, przypomina Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Grzegorz Chudzik.
3: Roślina ta rosnąc wytwarza furanokumaryny. To są takie lotne związki, które niestety w kontakcie z ultrafioletem i naszą skórą powoduje bardzo niebezpieczne oparzenia, takie podobne do oparzenia wrzątkiem drugiego, nawet trzeciego stopnia.
0: Barszcz sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie letnim.
3: Przy wysokich temperaturach na słonecznieniu również olejki eteryczne emitowane przez tą roślinę mogą oddziaływać na znaczne odległości. Bez nawet bezpośredniego kontaktu z sokiem rośliny może dojść do dosyć ciężkich reakcji alergicznych, jeżeli chodzi o nasze drogi oddechowe.
0: Uprawę rośliny zaprzestano pod koniec lat 70., gdy zdano sobie sprawę z jej toksycznego działania.
1: Informacje z kraju.
0: Próba generalna wypadła celująco. Jesteśmy przygotowani do defilady, oświadczył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Przez całą noc na warszawskiej Wisłostradzie żołnierze przygotowywali się do lądowej części obchodów Święta Wojska Polskiego. Próba parady morskiej odbędzie się we wtorek. Wiesław Kukuła podkreślił, że 15 sierpnia to święto wszystkich Polaków.
4: Ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom, którzy płacą podatki, którzy składają się na wyposażenie, które my, żołnierze, możemy wykorzystywać. Także proszę o tym pamiętać i będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się Państwo towarzyszyć nam w czasie tej defilady i być tu razem z nami obecni. To będzie dla nas wyraz najwyższy.

0: Naszego uznania serdecznie Państwa zapraszam.
1: Defilada w Warszawie i Parada Morska w Zatoce Gdańskiej odbędą się w przyszłą sobotę o 12:00. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to największe takie wydarzenie w historii Wojska Polskiego. Weźmie w nim udział około 10 tysięcy żołnierzy, kilkaset jednostek sprzętu wojskowego. Pojawią się także żołnierze z państw sojuszniczych. Wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim będzie małe, w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują teraz do 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie to 1019 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
2: I to już 19 w Radiu Z. Sprawdzamy te najważniejsze wiadomości, na które zaprasza Rafał Piech.
3: Tragiczny finał nurkowania w Chorwacji, nie żyje 40-letni Polak. Góra e-doręczeń. Użytkownicy wysłali już 100 milionów przesyłek. Polska armia gotowa na największą defiladę w historii. Tragedia w Chorwacji. 40-letni Polak zmarł podczas nurkowania w pobliżu miasta Medulin na półwyspie Istria. Jak informuje tamtejsza policja, w piątek mężczyzna źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Przetransportowano go łodzią na brzeg, gdzie zmarł mimo reanimacji. Okoliczności wypadku bada chorwacka policja. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony półtora roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada też nowe udogodnienia w usłudze. O szczegółach reporter Radio Z Jan Kielak.
4: E-doręczenia weszły do naszych nawyków. Tylko w tym roku Polacy wysłali 50 milionów wirtualnych pism, a od wprowadzenia systemu to 100 milionów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
4: Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. Resort pracuje też nad ustawą, która dostosuje polskie przepisy do nowych funkcji e-doręczeń. Jan Kielak, Radio Z.
3: W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów, ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Koczują pod mostami i wiaduktami. Coraz więcej polskich miast ma problem z obozowiskami osób w kryzysie bezdomności. Ostatnio takie miejsce zlikwidowano w Katowicach pod wiaduktem przy ruchliwej drodze krajowej nr 86. Miasto zapewnia, że chce pomagać osobom potrzebującym, oferując m.in. nocleg i wyżywienie. Ale jak mówi wiceprezydent Katowic Maciej Stachura, problem w tym, że takie osoby muszą chcieć skorzystać z takiej pomocy.
6: Natomiast jeśli ktoś z tej pomocy nie chce skorzystać, my nie mamy narzędzi do tego, żeby taką osobę zmusić. W żaden sposób takiej osoby nie uprawnia do tego, żeby zawłaszczać przestrzeń publiczną, żeby tworzyć jakieś obozowiska, koczowiska.
3: Władze Katowic apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których powstają takie obozowiska. Dzięki temu służby mogą szybciej reagować i podejmować działania. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Żołnierze już gotowi do największej w historii defilady wojskowej. 15 sierpnia w rocznicę cudu nad Wisłą w Warszawie oraz na Zatoce Gdańskiej paradować będą wszystkie rodzaje wojsk. Dziś o świcie w stolicy były ostatnie przygotowania, a przyglądał się temu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: Ponad 300 pojazdów, od motocykli żandarmerii wojskowej po najcięższe wozy brygad pancernych. To wszystko przejechało o świcie Wisłostradą.
8: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była w Rzeczypospolitej Polskiej, z największą ilością sprzętu.
7: Zapewniał wiceminister obrony Paweł Bejda. 15 sierpnia dołączą do tego samoloty i śmigłowce, a na Zatoce ponad 20 okrętów. Wszystko to, czym polskie wojsko może i powinno się chwalić. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Nad Wisłą przemaszeruje też prawie 2000 żołnierzy. Wśród nich także sojusznicy z NATO. A już teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

tobą słuchać The Streets i schodzić na psy. Potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: Jest już 19. Do późnych godzin nocnych potrwa w Katowicach Hof Festival. Na miejscu są dziennikarze Radia Katowice w naszym plenerowym miasteczku, a można nas poznać po czerwonym namiocie. Jutro w województwie śląskim będzie upalnie. Na termometrach zobaczymy nawet 33 stopnie Celsjusza. Synoptycy wydali ostrzeżenie. W Częstochowie dobiega końca budowa nowego skweru w dzielnicy Błeszno. Za chwilę powiemy, co się tam pojawi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dziś ostatni dzień katowickiego off-festiwalu. Tak duże przedsięwzięcie to wielkie wyzwanie logistyczne, które nie mogłoby się odbyć bez runnerów, czyli łączników pomiędzy artystami, a całą resztą festiwalu.
2: Musimy biegać, więc czasami coś nie wyjdzie, coś się nie złoży, no i po prostu my musimy być tymi osobami, którzy zaopiekują się artystami.
3: Musimy dopilnować, żeby garderoby były gotowe, żeby wszystko tam było zgodnie z tak zwanym riderem. Potem, żeby wyszli odpowiednio wcześnie na scenę, na line check, żeby byli też najedzeni, jeżeli są głodni.
2: To też są ludzie, więc po prostu chodzi o, no, żeby dobrze się czuli i żeby każdy fajnie się bawił.
4: Takie szczególne umiejętności, to no, trzeba szybko biegać.
0: Off-festiwal, który odbywa się w Dolinie Trzech Stawów, zakończy się tej nocy. Na miejscu jest Radio Katowice. Możecie nas spotkać w pobliżu głównej sceny. Do Polski na chwilę wróci gorące powietrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać jutro o godzinie 10. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 30 do nawet 33 stopni Celsjusza. We wtorek będzie już nieco chłodniej, a kolejny raz powyżej 30 stopni możemy zobaczyć na termometrach dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kończy się budowa nowego skweru w częstochowskiej dzielnicy Błeszno. To drugi etap prac, w ramach których przy ulicy Bohaterów Katynia powstają plac zabaw i siłownia plenerowa. Wszystko zostanie oddane do użytku jeszcze w tym miesiącu, przekonuje Tomasz Jamroziński z Urzędu Miasta.
5: Siłownia plenerowa wyposażona m.in. w urządzenia typu steper, wahadło, wioślarz. Na placu zabaw znajdą się piramida linowa, ślisk ze stali nierdzewnej, tunel linowy, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, typu ważka, dwa bujaki sprężynowe i dwie trampoliny wpuszczane w grunt oraz huśtawka wagowa.
0: Zadanie kosztuje prawie 500 000 zł. W ramach trzeciego etapu realizacji inwestycji wykonane zostaną jesienne nasadzenia i dalsze zagospodarowanie terenu zielenią. Rekordowy miesiąc odnotowały Koleje Śląskie pod względem przewozu rowerów. Tylko w lipcu podróżni zakupili prawie 19 tysięcy biletów umożliwiających przejazd z jednośladem pociągami regionalnego przewoźnika. To o 27% więcej niż w lipcu ubiegłego roku, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
6: Największym zainteresowaniem podróże z rowerem cieszyły się w ostatni weekend miesiąca. Rekordowa okazała się niedziela 26 lipca, kiedy sprzedano aż 1565 biletów na przewóz jednośladów. To naszym zdaniem najlepszy dowód na to, że pociągi Kolei Śląskich i rower doskonale się uzupełniają, pozwalając wygodnie dotrzeć do najciekawszych zakątków naszego regionu i zaplanować trasę ciekawszą niż w przypadku dojazdu samochodem, kiedy musimy wrócić do miejsca startu wycieczki.
0: Bilet na przewóz jednośladów w pociągach Kolei Śląskich można kupić z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim będzie małe, w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują aktualnie do 26 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
7: Niedziela, 9 sierpnia, słuchacie Radia Z, dochodzi 20. Czas na wiadomości. Rafał Piech.
8: Rywalka była za mocna. Katarzyna Niewiadoma, druga na Tour de France. Polskie rzeki wysychają. Katastrofalna sytuacja na Wiśle. Wicher wynurzy się z Gdyni. Chodzi o pierwszą nowoczesną fregatę.
7: 20.
8: Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kolarskim wyścigu Tour de France kobiet. Polka przyjechała na metę w Nicei w grupce pościgowej i po finiszu wywalczyła trzecie miejsce na etapie. Tym samym po raz piąty w karierze stanęła na podium. Najszybsza dziś była Holenderka Demi Vollering, która zwyciężyła w całym turze. My pękamy z dumy, bo Polska jest jedynym krajem, który ma dwie zawodniczki w pierwszej dziesiątce, bo siódmą lokatę w generalce utrzymała Dominika Włodarczyk. Wisła w Warszawie pobiła rekord. Tak mało wody przy bulwarach nie było jeszcze nigdy. problemy ma jednak nie tylko królowa polskich rzek, bo sucho jest niemal w całej Polsce. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Frydrich.
9: Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, wśród nich i królowa polskich rzek. Na nadwiślańskich bulwarach 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr, gdyby nie to, wskazywałby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
10: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
9: Sytuacja nie zmieni się szybko, bo potrzeba do tego byłoby miesięcy obfitych opadów. Marcin Frydrich, Radio Z.
8: A jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę kolumny pątników można spotkać na drogach całego kraju. Policja apeluje więc do kierowców o rozwagę. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Mundrowi przypominają, że osoby prowadzące kolumny pieszych pełnią funkcję kierujących ruchem. Polecenia i sygnały dawane przez takie osoby są wiążące dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
12: Dlatego apelujemy do kierowców o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów oraz osób kierujących ruchem.
11: Nie wolno rozdzielać kolumny pieszych, a w czasie wyprzedzania kluczowe jest zachowanie bezpiecznego odstępu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: W czasie przemarszu pielgrzymki ruch bywa też całkowicie wstrzymywany, dlatego policjanci apelują do kierowców także o cierpliwość. Polak ze studenckim Oscarem, Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej, zbiera gratulacje, bo zdobył Student Academy Award. Prestiżowe wyróżnienie przyznaje to same gremium, które wręcza Oscary. Film Katapipura Express opowiada historię młodego Polaka mieszkającego w slumsach Mumbai, jego miłości do nastoletniej tancerki oraz poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Autorem zdjęć jest Witold Prokopczyk.
13: Na pewno w jakimś stopniu jestem z tego zadowolony. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony jestem tego, że jakby Leon zrobił to razem ze mną, a ja zrobiłem to razem z Lonem. I zadowolony jestem na pewno z tego, że zrobiłem to z ekipą ludzi, którzy są niesamowicie oddani swojej pasji. Więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to jest po prostu początek filmowej przygody dla mnie i dla Lona, takiej wspólnej i dla całej naszej grupy.
8: Polacy mają już studenckiego Oscara w kieszeni. Pytanie, jaki kolor będzie miała statuetka? Złoty, srebrny czy brązowy? To okaże się na uroczystości podczas gali 14 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Historyczny moment w Gdyni. Miasto szykuje się do spektakularnego wodowania pierwszej nowoczesnej fregaty wielozadaniowej ORP Wicher. Już za pół godziny kadłub okrętu zostanie częściowo wysunięty z hali stoczniowej i efektownie podświetlony. Centralne uroczystości, w tym chrzest, zaplanowano na środę, a dzień później nastąpi właściwe wodowanie jednostki. Wicher jest pierwszą z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. A w Radiu Z teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

i bardzo fajna piosenka.

0: Jest 21. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, tuż obok lotniska Muchowiec, trwa OFF Festival, największe wydarzenie promujące muzykę alternatywną w Polsce. Jutro będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla województwa śląskiego. Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do późnych godzin nocnych potrwa w Katowicach OFF Festival. To ostatni z trzech dni tegorocznej edycji wydarzenia. Święto muzyki alternatywnej ściągnęło na Śląsk rzesze fanów z kraju i zagranicy. O wrażenia pytała uczestników reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Z Warszawy.
3: Ty też?
4: Warszawa.
2: Który raz na OFF-ie?
5: Ja jestem dopiero drugi.
6: Pierwszy raz.
2: Pierwszy raz kto namówił?
6: No ja w sumie, koleżanka.
2: A skąd przyjechałyście na OFF-a?
7: Z Gliwic.
8: Ania 9 miesięcy ma. Tak, pierwszy festiwal, właśnie wybraliśmy OFF-a.
4: Jestem w pracy, jestem artystą, występowałem dzisiaj.
2: I jak z perspektywy artysty oceniasz ten festiwal?
4: Świetny. Bardzo mi się podoba, że to jest obok lotniska i te samoloty cały czas latają. To jest tak cute, w ogóle nigdy nie widziałem czegoś takiego.
0: OFF Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Pierwsze edycje odbywały się w Mysłowicach, skąd pochodzi pomysłodawca wydarzenia Artur Rojek. W 2010 roku OFF przeniósł się do Katowic, a na miejscu jeszcze przez godzinę są dziennikarze Radia Katowice w naszym plenerowym miasteczku. Można nas poznać po czerwonym namiocie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać jutro o 10. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 30 do 33 stopni Celsjusza. We wtorek będzie już nieco chłodniej, a kolejny raz powyżej 30 stopni możemy zobaczyć na termometrach pod koniec przyszłego tygodnia. Prawie 9.

0: 15 tysięcy osób postanowiło przewieźć swój rower kolejami śląskimi w lipcu. To rekordowy wynik regionalnego przewoźnika. W porównaniu do lipca ubiegłego roku jest to o 27% lepszy. Podróże z rowerem cieszyły się największym zainteresowaniem w ostatni weekend minionego miesiąca. W rekordową niedzielę 26 lipca sprzedano ponad 1500 biletów na przewóz jednośladów w składach kolei śląskich. To można kupić z 14-dniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu mamy gwarancję miejsca dla roweru.
1: Informacje ze świata.
0: Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy. Wojska izraelskie nie wycofają się więc z enklawy, a Hamas się nie rozbroi.
2: Głównym założeniem historycznego porozumienia, które amerykański prezydent ogłosił pod koniec lipca, było rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i przekazanie kontroli nad nią technokratycznemu zarządowi międzynarodowemu powołanemu przez Radę Pokoju. Przez ostatni tydzień trwały dyskusje, która strona ma zrobić pierwszy krok. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na dzisiejszym posiedzeniu rządu ogłosił, że Izrael odrzuca plan Trumpa i że wojsko nie opuści Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się zupełnie i nie będzie stanowił zagrożenia dla izraelskich obywateli. Ani Biały Dom, ani Hamas nie skomentowały jeszcze tego oświadczenia. Nie wiadomo, na ile oznacza ono powrót do pełnoskalowej wojny w strefie Gazy. Armia izraelska okupuje około 2/3 terenu strefy, zmuszając 2 miliony ludzi do tłoczenia się w skrajnie trudnych warunkach na pozostałej 1/3.
0: Relacjonowała Milena Rashid-Szechab. Zachmurzenie w kolejnych godzinach w Śląskiem będzie małe, w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują teraz do 20-21 stopni Celsjusza, a w nocy od 13 do 16. Ciśnienie spadło, wynosi obecnie 1017 hektopaskali.
3: To jest Radio Z, niedziela, 9 sierpnia, dochodzi 21. Wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
4: Tragiczny wypadek na jeziorze na Mazurach, nie żyje 16-latek. Rosja może testować NATO, ostrzega wywiad USA. Pogoda sprzyja, w wielkopolskich lasach pełno grzybów. Śmiertelny wypadek na mazurskim jeziorze Jagodne. Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do tragedii doszło po południu na wysokości miejscowości Kozin. Według wstępnych ustaleń ojciec z synem pływali oddzielnie na skuterach wodnych. W pewnym momencie chłopak uderzył w motorówkę, na której było małżeństwo z Warszawy. Obydwoje byli trzeźwi, a sternik miał odpowiednie uprawnienia. Także 16-latek i jego ojciec posiadali wymagane dokumenty. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury. Amerykański wywiad ostrzega, Rosja może szykować prowokacje na państwa NATO. W grę wchodzi nawet ograniczony atak na jeden z krajów sojuszu. W raporcie, do którego dotarło The Wall Street Journal, są wskazane potencjalne zagrożenia ze strony Rosji. O jego szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
5: Analiza obejmuje scenariusze od cyberataku przez wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych, czyli tzw. zielonych ludzików, aż po ograniczone wtargnięcie lądowe na teren wschodniej flanki NATO. Amerykanie zwracają jednak uwagę, że ten ostatni jest mało prawdopodobny. Podobny, bo wiązałby się z uruchomieniem artykułu 5 sojuszu. Raport wskazuje, że wrogie działania Rosji mogłyby nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat. To zmiana w ocenie. Wcześniej amerykański wywiad uważał, że Putin nie będzie prowokował NATO do momentu zakończenia wojny w Ukrainie. Jan Kielak, Radio Z.
4: Według władz USA i państw europejskich Rosja coraz częściej testuje systemy obronne NATO. Świadczy o tym niedawny upadek rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie i naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Mieszkańcy Łodzi mogą być inwigilowani przez urzędników. Społecznicy złożyli wnioski o kontrolę do NIK i Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o nieprawidłowości związane z tak zwanym biuletynem informacji publicznej oraz systemem zniżek dla mieszkańców, czyli kartą łodzianina. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
6: Społecznicy podejrzewają masowe naruszenia RODO, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych mieszkańców. Mówią o systemie informatycznym, który nie wspiera współczesnych standardów branżowych. Mówiła mi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
7: Wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
6: W przypadku karty łodzianina chodzić ma o tak zwane głębokie profilowanie. System ma bezprawnie zbierać m.in. takie informacje jak to, kiedy płacimy za parking, jakimi sprawami urzędowymi się interesujemy, czy z jakich ulg socjalnych korzystamy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Społecznicy mówią też o możliwym fałszowaniu zgód dotyczących wyświetlania reklam. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Jak mówią eksperci, to zasługa m.in. m.in. kilkudniowych wieczornych opadów i umiarkowanych.

0: zachowanie wysokich temperatur. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się nasz reporter Adam Kaźmierczak, a towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
1: Kolejny gołąbek?
2: Oczywiście.
1: Ale tak się schował.
2: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
1: A chuby można zbierać i przynosić do państwa do poradni?
2: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
1: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
2: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego fake chicken.
0: Całoroczne poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu, a także przy wielu powiatowych. Zapraszam teraz na wiadomości dla kierowców.
3: Radio Z. Pierwsze źródło.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz.

pismo wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę, jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy, nie wiem czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będę.

Jest 21. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, tuż obok lotniska Muchowiec, trwa OFF Festival, największe wydarzenie promujące muzykę alternatywną w Polsce. Jutro będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla województwa śląskiego. Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy.

0: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do późnych godzin nocnych potrwa w Katowicach Hof Festival. To ostatni z trzech dni tegorocznej edycji wydarzenia. Święto muzyki alternatywnej ściągnęło na Śląsk rzesze fanów z kraju i zagranicy. O wrażenia pytała uczestników reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Z Warszawy.
3: Ty też?
4: Warszawa.
2: Który raz na Hofie?
5: Ja jestem dopiero drugi.
6: Pierwszy raz.
2: Pierwszy raz kto namówił?
6: No ja w sumie, koleżanka.
2: A skąd przyjechałyście na Hofa?
6: Z Gliwic.
7: Ania 9 miesięcy ma. Tak, pierwszy festiwal, właśnie wybraliśmy Hofa.
8: Jestem w pracy, jestem artystą, występowałem dzisiaj.
2: I jak z perspektywy artysty oceniasz ten festiwal?
8: Świetny. Bardzo mi się podoba, że to jest obok lotniska i te samoloty cały czas latają. To jest tak cute, w ogóle nigdy nie widziałem czegoś takiego.
1: Hof Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Pierwsze edycje odbywały się w Mysłowicach, skąd pochodzi pomysłodawca wydarzenia Artur Rojek. W 2010 roku Hof przeniósł się do Katowic, a na miejscu jeszcze przez godzinę są dziennikarze Radia Katowice w naszym plenerowym miasteczku. Można nas poznać po czerwonym namiocie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać jutro o 10. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 30 do 33 stopni Celsjusza. We wtorek będzie już nieco chłodniej, a kolejny raz powyżej 30 stopni możemy zobaczyć na termometrach pod koniec przyszłego tygodnia. Prawie 19 tysięcy osób postanowiło przewieźć swój rower kolejami śląskimi w lipcu. To rekordowy wynik regionalnego przewoźnika. W porównaniu do lipca ubiegłego roku jest to o 27% lepszy. Podróże z rowerem cieszyły się największym zainteresowaniem w ostatni weekend minionego miesiąca. W rekordową niedzielę 26 lipca sprzedano ponad 1500 biletów na przewóz jednośladów w składach kolei śląskich. To można kupić z 14-dniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu mamy gwarancję miejsca dla roweru.
0: Informacje ze świata.
1: Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy. Wojska izraelskie nie wycofają się więc z enklawy, a Hamas się nie rozbroi.
9: Głównym założeniem historycznego porozumienia, które amerykański prezydent ogłosił pod koniec lipca, było rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i przekazanie kontroli nad nią technokratycznemu zarządowi międzynarodowemu powołanemu przez Radę Pokoju. Przez ostatni tydzień trwały dyskusje, która strona ma zrobić pierwszy krok. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na dzisiejszym posiedzeniu rządu ogłosił, że Izrael odrzuca plan Trumpa i że wojsko nie opuści Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się zupełnie i nie będzie stanowił zagrożenia dla izraelskich obywateli. Ani Biały Dom, ani Hamas nie skomentowały jeszcze tego oświadczenia. Nie wiadomo, na ile oznacza ono powrót do pełnoskalowej wojny w strefie Gazy. Armia izraelska okupuje około 2/3 terenu strefy, zmuszając 2 miliony ludzi do tłoczenia się w skrajnie trudnych warunkach na pozostałej 1/3.
1: Relacjonowała Milena Rashid-Szechab. Zachmurzenie w kolejnych godzinach w Śląskiem będzie małe, w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują teraz do 20-21 stopni Celsjusza, a w nocy od 13 do 16. Ciśnienie spadło, wynosi obecnie 1017 hektopaskali.
10: To jest Radio Z, dochodzi 22. Rafał Pich jest z nami, a to oznacza, że czas na wiadomości.
11: Zaorał świeżo położony asfalt, rolnik aresztowany na 3 miesiące. Białoruś 6 lat po wyborach i masowych protestach przeciwko Łukaszence. Zeskanować książkę, wykorzystać i zniszczyć, tak w Niemczech trenują AI.
10: 22.
11: Jest 3-miesięczny areszt dla rolnika z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej. 60-latek ciągnikiem z pługiem zniszczył 200-metrowy odcinek drogi. Straty oszacowano na prawie 400 tysięcy złotych. Pojazd trafił na policyjny parking, do tego nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone prace są nielegalne. Władze stanowczo to dementują i zapewniają, że teren drogi w całości należy do miasta. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia. Teheran zapowiada, otworzymy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie układu końcowego, chociaż może zostać on przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny.

0: paliw. Kierowcy bardzo liczą na obniżki, których według ekspertów można się spodziewać w nadchodzącym tygodniu. O szczegółach reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek.
1: W przyszłym tygodniu kierowcy powinni zobaczyć przy dystrybutorach niższe ceny. Obniżki mają dotyczyć wszystkich rodzajów paliwa, największe benzyny, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
1: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy, w przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Na światowych rynkach cena baryłki ropy Brent utrzymuje się w okolicach $80. Mija 6 lat od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi. Wywołały największe jak do tej pory protesty w demokratycznej opozycji. Wielu obywateli Białorusi, którzy wtedy uciekli z kraju, nadal nie może bezpiecznie wrócić do swoich domów. Dziś w kilku polskich miastach zorganizowali protesty przeciw reżimowi Aleksandra Łukaszenki.
3: Ja straszny, chcę do domu i marzę o wolnej Białorusi. Czy jest jeszcze w was nadzieja na faktycznie wolną Białoruś?
4: Oczywiście, że mamy nadzieję.
5: Cały czas staramy się, pracujemy na tym, żeby nasz białoruski kraj był wolny.
3: Równoduszne, czyli nieobojętne mi, co się dzieje w moim kraju, bo naprawdę boli serce. Cały czas miałam nadzieję, że ja wrócę, cały czas. Ja myślałam, że pół roku, no rok, no, już i nie.
0: Na wiecu we Wrocławiu była nasza reporterka Grażyna Wiatr. Amerykański koncern Anthropic masowo skupuje w antykwariatach w Niemczech zalegające na regałach stare książki. Są skanowane i niszczone. W ten sposób firma karmi, trenuje i udoskonala rozwijanie przez nią modele językowe sztucznej inteligencji, o czym z Berlina informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Stare książki, kucharskie poradniki, przewodniki, biografie, słowem wszystko idzie jak ciepłe bułeczki, zamawia Anthropic, amerykański gigant AI i płaci punktualnie. Niemieccy antykwariusze dopiero niedawno dowiedzieli się, że sprzedawane przez nich książki idą na makulaturę po zeskanowaniu ich i wchłonięciu przez systemy sztucznej inteligencji. Wielu miłośników książek milcząco godzi się na to, bo pekunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: A wcześniej Anthropic wypożyczał masowo książki z bibliotek na całym świecie i karmił ich treścią swoje modele AI, ale za kradzież własności intelektualnej musiał zapłacić miliardową karę. Teraz robi zakupy w antykwariatach, kopiuje na własny użytek, potem niszczy książki. I to jest legalne.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

zdrowy schemat przywiązania. Tylko czasem, tylko trochę, czasem tylko trochę, czasem trochę tylko sam się zastanawiasz.

0: Jest 21. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, tuż obok lotniska Muchowiec, trwa OFF Festival, największe wydarzenie promujące muzykę alternatywną w Polsce. Jutro będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla województwa śląskiego. Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do późnych godzin nocnych potrwa w Katowicach OFF Festival. To ostatni z trzech dni tegorocznej edycji wydarzenia. Święto muzyki alternatywnej ściągnęło na Śląsk rzesze fanów z kraju i zagranicy. O wrażenia pytała uczestników reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Z Warszawy.
3: Ty też?
4: Warszawa.
3: Który raz na OFF-ie?
2: Ja jestem dopiero drugi.
5: Pierwszy raz.
3: Pierwszy raz kto namówił?
5: No, ja w sumie, koleżanka.
3: A skąd przyjechałyście na OFF-a?
5: Z Gliwic.
6: Ania 9 miesięcy ma. Tak, pierwszy festiwal, właśnie wybraliśmy OFF-a.
4: Jestem w pracy, jestem artystą, występowałem dzisiaj.
3: I jak z perspektywy artysty oceniasz ten festiwal?
4: Świetny. Bardzo mi się podoba, że to jest obok lotniska i te samoloty cały czas latają. To jest tak cute, w ogóle nigdy nie widziałem czegoś takiego.
0: OFF Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Pierwsze edycje odbywały się w Mysłowicach, skąd pochodzi pomysłodawca wydarzenia Artur Rojek. W 2010 roku OFF przeniósł się do Katowic, a na miejscu jeszcze przez godzinę są dziennikarze Radia Katowice w naszym plenerowym miasteczku. Można nas poznać po czerwonym namiocie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać jutro o 10. Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 30 do 33 stopni Celsjusza. We wtorek będzie już nieco chłodniej, a kolejny raz powyżej 30 stopni możemy zobaczyć na termometrach pod koniec przyszłego tygodnia. Prawie 19 tysięcy osób postanowiło przewieźć swój rower kolejami śląskimi w lipcu. To rekordowy wynik regionalnego przewoźnika. W porównaniu do lipca ubiegłego roku jest to o 27% lepszy. Podróże z rowerem cieszyły się największym zainteresowaniem w ostatni weekend minionego miesiąca. W rekordową niedzielę 26 lipca sprzedano ponad 1500 biletów na przewóz jednośladów w składach kolei śląskich. To można kupić z 14-dniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu mamy gwarancję miejsca dla roweru.
1: Informacje ze świata.
0: Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy. Wojska izraelskie nie wycofają się więc z enklawy, a Hamas się nie rozbroi.
7: Głównym założeniem historycznego porozumienia, które amerykański prezydent ogłosił pod koniec lipca, było rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i przekazanie kontroli nad nią technokratycznemu zarządowi międzynarodowemu powołanemu przez Radę Pokoju. Przez ostatni tydzień trwały dyskusje, która strona ma zrobić pierwszy krok. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na dzisiejszym posiedzeniu rządu ogłosił, że Izrael odrzuca plan Trumpa i że wojsko nie opuści Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się zupełnie i nie będzie stanowił zagrożenia dla izraelskich obywateli. Ani Biały Dom, ani Hamas nie skomentowały jeszcze tego oświadczenia. Nie wiadomo, na ile oznacza ono powrót do pełnoskalowej wojny w strefie Gazy. Armia izraelska okupuje około 2/3 terenu strefy, zmuszając 2 miliony ludzi do tłoczenia się w skrajnie trudnych warunkach na pozostałej 1/3.
0: Relacjonowała Milena Rashid-Szechab. Zachmurzenie w kolejnych godzinach w Śląskiem będzie małe, w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują teraz do 20-21 stopni Celsjusza, a w nocy od 13 do 16. Ciśnienie spadło, wynosi obecnie 1017 hektopaskali.
8: Jeszcze jest niedziela, 9 sierpnia, słuchacie Radio Z, z nami jest Rafał Piech, czyli będą wiadomości.
9: Dziecko wypadło z balkonu w Łomży, na pomoc ruszyli sąsiedzi. Złote algi w kanale Gliwickim, Wody Polskie podjęły prewencyjne działania. Armia gotowa na święto wojska w Warszawie, próba generalna przed defiladą.
8: Minęła właśnie 23.
9: O krok od tragedii w Łomży 4-latka zwisała z balkonu na 5. piętrze, po czym spadła. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z policji w Łomży.
10: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
9: Dziewczynka przytomna trafiła do szpitala w Białymstoku. Wiadomo, że w chwili zdarzenia matka była w domu, spała, miała we krwi 0,7 promila alkoholu. Nie 5, a prawie 10 tysięcy osób zmarło w Niemczech w ostatnim tygodniu czerwca z powodu trwających wtedy fali upałów. Więcej o tych najnowszych danych niemiecki korespondent Radia Z, Wojciech Herdes.
11: Berliński Instytut Roberta Kocha skorygował właśnie swoje opublikowane krótko po morderczych upałach dane. Wtedy była mowa o 5100 śmiertelnych ofiarach. Teraz Instytut podaje zweryfikowany wynik badań podparty analizami ubezpieczalni zdrowia. Ponad 9600 osób straciło w Niemczech życie w ostatnim tygodniu czerwca na skutek tropikalnych temperatur i byli to w większości ludzie starsi, mający więcej niż 70 lat. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: Tegoroczne lato zapowiada się w Niemczech jako najgorętsze od prawie 150 lat. Już padły rekordy czerwcowych, lipcowych, dziennych i nocnych temperatur. Najgorsze dopiero przed nami. Jak prognozują eksperci, tegoroczne fale upałów mogą z perspektywy czasu wydawać się chłodne. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, mówi naszemu reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu Michał Ebrennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

0: czy zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowy, a proszę pamiętać, że my tak naprawdę każdego roku mówiliśmy o suszy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś, one już są. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
1: Ta pogoda, która jest teraz, będzie normą.
0: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
2: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej niebezpieczne. Złote algi znowu zagrażają kanałowi Gliwickiemu. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z wody w dwóch sekcjach kanału. Między śluzami Łabędy i Dzierżno nie mogą pływać na przykład statki wycieczkowe. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
3: Ostatnie znane wyniki badań wody z kanału Gliwickiego, zwłaszcza w okolicach portu Gliwice, wskazują na szybki rozwój złotych alg. Obowiązuje pierwszy stopień ostrzegawczy przed zakwitem. Jak na razie nie ma informacji o śniętych rybach. Służby czekają na kolejne wyniki badań. We wtorek będzie też posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Jak na razie nie ma wykrytych złotych alg w głównym nurcie rzeki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Złota alga była bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze, do której doszło 4 lata temu. W 2024 roku doprowadziła również do masowego śnięcia ryb w zbiorniku Dzierżno Duże. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie przeprowadzono próbę generalną defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było bardzo wcześnie, nie zabrakło chętnych, aby to wszystko podziwiać. Wśród nich był także nasz reporter Marcin Friedrich.
4: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
5: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
6: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
4: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
7: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
8: Od oddziały smoci!
2: 15 sierpnia w Warszawie odbędzie się największa w historii defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie jedną z największych tras rowerowych w województwie łódzkim. Velo Warta połączy 19 gmin, m.in. Uniejów, Wartę, Sieradz czy Działoszyn. Szlak ma przebiegać przez atrakcyjne przyrodnicze tereny. Pozwoli mieszkańcom i turystom zwiedzić na dwóch kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu. Mówi Radiu Z Maciej Rimer z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
9: Plan stworzenia chociażby Velo Warta, Velo Pilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreację i turystycznie województwo łódzkie.
10: Dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem.
2: Do końca roku ma być gotowy ostateczny przebieg trasy, później ruszą prace budowlane. Ja już dziękuję za ten wieczór, życzę spokojnej nocy, a wiadomości za godzinę będzie miał dla Was Darek Klimczak.
11: Radio Z. Pierwsze źródło.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Jest 21. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, tuż obok lotniska Muchowiec, trwa OFF Festival, największe wydarzenie promujące muzykę alternatywną w Polsce. Jutro będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla województwa śląskiego. Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do późnych godzin nocnych potrwa. Święto muzyki alternatywnej ściągnęło na Śląsk rzesze fanów z kraju i zagranicy. O wrażenia pytała uczestników reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Z Warszawy.
3: Ty też?
4: Warszawa.
3: Który raz na OFF-ie?
2: Ja jestem dopiero drugi.
5: Pierwszy raz.
3: Pierwszy raz kto namówił?
5: No, ja w sumie, koleżanka.
3: A skąd przyjechałyście na OFF-a?

0: poniedziałek od 30 do 33 stopni Celsjusza. We wtorek będzie już nieco chłodniej, a kolejny raz powyżej 30 stopni możemy zobaczyć na termometrach pod koniec przyszłego tygodnia. Prawie 19 tysięcy osób postanowiło przewieźć swój rower kolejami śląskimi w lipcu. To rekordowy wynik regionalnego przewoźnika. W porównaniu do lipca ubiegłego roku jest to o 27% lepszy. Podróże z rowerem cieszyły się największym zainteresowaniem w ostatni weekend minionego miesiąca. W rekordową niedzielę 26 lipca sprzedano ponad 1500 biletów na przewóz jednośladów w składach kolei śląskich. To można kupić z 14-dniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu mamy gwarancję miejsca dla roweru.
1: Informacje ze świata.
0: Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy. Wojska izraelskie nie wycofają się więc z enklawy, a Hamas się nie rozbroi.
2: Głównym założeniem historycznego porozumienia, które amerykański prezydent ogłosił pod koniec lipca, było rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i przekazanie kontroli nad nią technokratycznemu zarządowi międzynarodowemu powołanemu przez Radę Pokoju. Przez ostatni tydzień trwały dyskusje, która strona ma zrobić pierwszy krok. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na dzisiejszym posiedzeniu rządu ogłosił, że Izrael odrzuca plan Trumpa i że wojsko nie opuści Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się zupełnie i nie będzie stanowił zagrożenia dla izraelskich obywateli. Ani Biały Dom, ani Hamas nie skomentowały jeszcze tego oświadczenia. Nie wiadomo, na ile oznacza ono powrót do pełnoskalowej wojny w strefie Gazy. Armia izraelska okupuje około 2/3 terenu strefy, zmuszając 2 miliony ludzi do tłoczenia się w skrajnie trudnych warunkach na pozostałej 1/3.
0: Relacjonowała Milena Rashid-Szechab. Zachmurzenie w kolejnych godzinach w Śląskiem będzie małe, w wielu miejscach niebo będzie bezchmurne. Termometry wskazują teraz do 20-21 stopni Celsjusza, a w nocy od 13 do 16. Ciśnienie spadło, wynosi obecnie 1017 hektopaskali.
3: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
4: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
3: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Komitet Obrony Demokracji pikietował w całym kraju. W samej Warszawie pojawiło się kilkaset osób. Na zmiany w ochronie zdrowia prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze poczekać. Konsultacje społeczne potrwają dłużej niż zakładał resort. Warszawa będzie bardziej smart. W mieście pojawi się inteligentne oświetlenie. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem protestowali przeciwko przemocy wobec imigrantów mieszkańcy ponad 20 miast w Polsce. Wyszli na ulicę, bo jak mówili, przeraża ich coraz większa liczba ataków na tle narodowościowym.
7: Polska jest moim domem.
8: Strasznie mnie boli traktowanie uchodźców, traktowanie imigrantów w naszym kraju. Jest to po prostu nieludzkie, niechrześcijańskie, okrutne.
9: Dla mnie nie jest ważne. Na narodowość. Ważne, czy to jest człowiek prawy.
10: Szkoda nas, że nas tak mało. Wiemy, kto nas podzielił i to jest bardzo przykre.
7: I mówię z pełnym przekonaniem. To jest mój kraj i to jest mój dom.
6: Tylko w Warszawie pojawiło się kilkaset osób przed kolumną Zygmunta. Większość z nich miała ze sobą ukraińskie flagi oraz transparenty ze słowami Solidarności.
11: Znaczy jest fatalnie, generalnie rzecz biorąc, jak się dzieją takie rzeczy, to w białych marszach, w obronie przed nienawiścią i agresją, powinny być tłumy na ulicach.
12: To nie są pojedyncze incydenty, ktoś kogoś pobił, poszarpał. To jest fala, która powoduje, że dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie.
6: A mówili Paweł Kacprzak z Obywateli RP oraz Jakub Kocjan z Akcji Demokracja. Wcześniej organizacje zaniosły apel do premiera i szefa MSWiA podpisany przez 11 tysięcy osób z prośbą o natychmiastową reakcję oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom w kraju. Uchwalanie projektów ustaw dotyczących zmian w ochronie, jakie miało nastąpić w Sejmie we wrześniu, stoi pod znakiem zapytania. Planowane przez resort zmiany wzbudziły

0: już wiele komentarzy na obradach trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Strona społeczna i związki zawodowe domagają się dłuższych, bo 30-dniowych konsultacji. Co o tempa procedowania zmian nie ma jasności wśród rządzących, mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia oraz Wojciech Konieczny, senator z Lewicy, były wiceminister zdrowia.
1: Pani minister Gręda jest w bardzo trudnym momencie politycznym, dlatego że musi przedstawić ustawy, które tak naprawdę są bardzo trudne. Mam nadzieję, że we wrześniu to wszystko się okaże skuteczne i te założone reformy zostaną przeprowadzone.
2: Tydzień, dwa, a nawet miesiąc dłużej można zaryzykować i nawet tą krytykę ze strony opozycji, że obiecywaliście, ale jednak no, tutaj poruszamy się w bardzo złożonej materii.
0: Projekty ustaw przewidują m.in. ograniczenie zarobków medyków do 240 zł za godzinę pracy i do 76 tysięcy zł za miesiąc. Ograniczenie czasu pracy do 2 etatów, a także ewidencję czasu pracy. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztiny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Wczoraj podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne. Kijów jej nie uznaje. Kosowo, była południowa prowincja Serbii, ogłosiła od niej niepodległość w 2008 roku. Rolnik, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformował, że twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. W Warszawie będzie działał inteligentny system sterowania oświetleniem. Na każdej warszawskiej latarni zostaną zamontowane sterowniki, które umożliwią zdalne monitorowanie i sterowanie światłem. Ten system pomoże nam zaoszczędzić 30% energii, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.
3: To umowa, która sama się sfinansuje. Te oszczędności, które będziemy generować w kolejnych latach, one de facto pokryją wartość tej umowy. Prawdopodobnie przyniosą jeszcze dodatkowe korzyści finansowe.
0: Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 80 milionów złotych. Już wcześniej unowocześnione zostało ponad 110 tysięcy opraw oświetleniowych, a w ciągu 2 lat na latarniach sukcesywnie instalowane będą kolejne potrzebne sterowniki. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami upalny, ale jednocześnie deszczowy i burzowy dzień. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Najcieplej będzie na zachodzie i południu, do 32 stopni. Najchłodniej z kolei na Suwalszczyźnie, maksymalnie 22 stopnie.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pole.

0: Jest 21. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, tuż obok lotniska Muchowiec, trwa OFF Festival, największe wydarzenie promujące muzykę alternatywną w Polsce. Jutro będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla województwa śląskiego. Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do późnych godzin nocnych potrwa w Katowicach OFF Festival. To ostatni z trzech dni tegorocznej edycji wydarzenia. Święto muzyki alternatywnej ściągnęło na Śląsk rzesze fanów z kraju i zagranicy. O wrażenia pytała uczestników reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Z Warszawy.
3: Ty też?
4: Warszawa.
2: Który raz na OFF-ie?
5: Ja jestem dopiero drugi.
6: Pierwszy raz.
2: Pierwszy raz kto namówił?
6: No ja w sumie, koleżanka.
2: A skąd przyjechałyście na OFF-a?
7: Z Gliwic.
8: Ania 9 miesięcy ma. Tak, pierwszy festiwal, właśnie wybraliśmy OFF-a.
4: Jestem w pracy, jestem artystą, występowałem dzisiaj.
2: I jak z perspektywy artysty oceniasz ten festiwal?
4: Świetny. Bardzo mi się podoba, że to jest obok lotniska i te samoloty cały czas latają. To jest tak cute, w ogóle nigdy nie widziałem czegoś takiego.
0: OFF Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Pierwsze edycje odbywały się w Mysłowicach, skąd pochodzi pomysłodawca wydarzenia Artur Rojek. W 2010 roku OFF przeniósł się do Katowic, a na miejscu jeszcze przez godzinę są dziennikarze Radia Katowice w naszym plenerowym miasteczku. Można nas poznać po czerwonym namiocie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa śląskiego.